I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are

Mistrzu.

Einstürzen! Einstürzen!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Running up on you. Running up on you.

zeszłego lata, ale jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem.

history to end like the movie Prom.

Człowiek w sobie rozpięty łysiny. Nożką spał. Z borbą stisko pies. Mam sen swobodny, zarys sobie gumna pile. Bez kule mokrywica i tyraną jest.

zasuwałeś aż do rozmytył się, rozszerzył, rozpłętył wichary. I ogień smok, i z nas był was już go. Pianko nasze, i sence nowe zary.

次の。Stałem o prostocie.

pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj, po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj, po prostu pompuj.

Ansage, meine Wandlage, es geht runter.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzyń, dzyń, wstrętne bachory. Co prawda nie jest dzisiaj 1 września, tylko 4, ale trzeba iść do szkoły. Skończyło się 2 miesiące wylegiwania i nierobienia niczego. Dzyń, dzyń.
2: Everybody's gone to school today. They don't know what's in store.

witam serdecznie. Poranny ze Władysław Bałtycki. Tak was pięknie przywitałem. Skończyły się wakacje, skończyło się babce sranie. Trzeba iść do szkoły. Trzeba wstawać o 7 rano. Ale poczekajcie, będzie jeszcze fajniej, jak pierwszy śnieg spadnie. Ha, ha, ha. Przywitał was zespół Coffee Nails. Utwór nazywał się Come Back to School. A tu Władysław Bałtycki. No to co, mogę teraz oficjalnie powiedzieć, że jest 4 września. 247 dzień w roku. Do końca pozostaje 118 dni, ale te 118 dni będzie naznaczone szkolną gehenną. Imieniny obchodzą Bonifacy, Boromea, Daniela, Ermegarda, Felicyta, Gwidona, Heliodora, Hermiona, Ida, Imelda i Irmegarda. Boże święty, mnie się wydaje, że ja jakieś niemieckie radio prowadzę. Iwo, Iwona, Julian, Kandyda, Kanizja, Kanuta, Katarzyna, Liliana, Lilianna, Marceli, Maria, Mojżesz. O, to teraz w Tel Awiwie jesteśmy. Przemysł, Przemysław, Rajmunda, Rościgniew, Rosalia, Scypion, to jakaś rzymska akcja, Sergia, Stella i Teodor. Uf, wszystkiego życzymy najlepszego. 4 września, pogoda w tym tygodniu ma być elegancka. Tak, temperatury mają być po 25 stopni minimum. Jeszcze dzisiaj może popadać gdzieś tu i ówdzie, ale od jutra słońce do końca tygodnia. 4 września w Polsce w 1963 roku reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała w Szczecinie Norwegię 9-0, co przez następne 45 lat było jej najlepszym wynikiem w historii. W meczu tym swego pierwszego gola dla reprezentacji strzelił 16-letni debiutant, chyba wtedy nawet, Włodzimierz Lubański. W 1979 roku odbyła się premiera filmu Panny z Wilka w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ja teraz rzucę jakimś utworem muzycznym, bo przed nami dużo rzeczy, które się wydarzyły na świecie 4 września. To co, może grupa Battle Scared w utworze Oi Oi Music, Football and Beer. Idealna.

No to teraz możemy sobie na spokoju zerknąć, co tam na świecie się wydarzyło 4 września. W 1609 roku angielski żeglarz Henry Hudson dopłynął do brzegów wyspy Manhattan. Sobie wyobraźcie teraz, jak ta wyspa wyglądała wtedy. No, ja sobie tego nie wyobrażam, a teraz to jest wyspa, betonowa wyspa, ale też ma swój urok. W 1849 roku Amerykanin C.S. Bishop opatentował pierwszą zamiatarkę. Nie chodzi o taką zamiatarkę, że jest szufelka i zmiotka i ona zapierdziela po mieszkaniu sama. Nie, on zaprojektował samochód, taką zamiatarkę uliczną. Teraz MPO jeździ tymi wynalazkami i nic nie robi. W 1882 roku przy Pearl Street w Nowym Jorku Thomas Alva Edison uruchomił pierwszą na świecie komercyjną elektrownię. Posiadała ona 6 generatorów prądu stałego, z których każdy był napędzany silnikiem parowym o mocy 120 koni mechanicznych. To była sytuacja. A tak na marginesie jeszcze, powracając do tej zamiatarki, to chwała panu Bishopowi, ponieważ kiedyś w tych dawnych czasach zamierzchłych było jak do domu wrócić, jak nie było taksówek. Brało się polewaczkę i się jechało, a to właśnie też są te zamiatarki, polewaczki, to ta sama rodzina. W 1885 roku podczas wodowania zatonął amerykański okręt podwodny Holland de Fort. Ładne wodowanie. W 1888 roku Amerykanin George Eastman otrzymał patent na aparat fotograficzny na błonę zwojową i zarejestrował znak towarowy Kodak. W 1951 roku odbył się pierwszy międzykontynentalny przekaz programu telewizyjnego. Było to wystąpienie prezydenta USA Harry'ego S. Trumana. W 1956 roku amerykańskie przedsiębiorstwo IBM wprowadziło do sprzedaży napędy pierwszego dysku twardego. W 1965 roku przebywający w norweskim mieście Kirkenes 27-letni amerykański turysta Newcomb Maud przekroczył nielegalnie pobliską granicę ze Związkiem Sowieckim, gdzie został aresztowany. Po skazaniu na 1,5 roku pozbawienia wolności, według oficjalnej wersji, popełnił samobójstwo w czasie transportu pociągiem do obozu pracy. Na pewno. U Rosjan wszyscy popełniają samobójstwa. Ta epidemia już nawet doszła do nas. Dobra, w 1972 roku z Muzeum Sztuk Pięknych w Montrealu w Kanadzie 3 uzbrojonych napastników skradło 18 obrazów autorstwa m.in. Bruegela Starszego, Corota, Delacroix, Rubensa, Gainsborough oraz kilka rzeźb i biżuterię. Oprócz jednego obrazu, który został zwrócony w geście dobrej woli w czasie negocjacji o kwocie okupu, pozostałych nigdy nie odnaleziono ani nie ustalono sprawców. To się nazywa skok życia. Tylko ciekawe, co goście zrobili z tymi obrazami. Czy teraz mieszkają w jakimś kurczę bungalow i mają obrazy warte milion dolarów i nie mogą ich nigdzie opchnąć? Czy może opchnęli po kosztach? W 1998 roku założono amerykańskie przedsiębiorstwo z branży internetowej Google Incorporation. A w 1781 roku, taki przeskok w tył, hiszpańscy osadnicy założyli Los Angeles, wtedy Los Angeles. Los Angeles. Dobra, mamy jeszcze dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. Pantera, pan później. Tak to, taki dowcip po stołówce był. 2 utwory gramy. Nagadałem się i tylko 2 utwory. Na początek Frank Black i utwór Los Angeles, a potem Pantera i Cowboys from Hell. I met a man. He was a good man.

No to teraz przechodzimy do klasycznych karteczek z kalendarza. 4 września w 1947 roku w Zande w Niemczech urodził się Peter Behrens, perkusista niemieckiej grupy Trio, muzyk, aktor i clown. Grupa Trio to super ciekawe wydarzenie w historii niemieckiej muzyki rozrywkowej. Praktycznie goście nagrali jedną płytę chyba tylko zauważalną, ale i tak rozwalili system. 4 września w 1960 roku w Seattle w stanie Waszyngton urodził się Kim Thayil, gitarzysta amerykańskiej grupy Soundgarden. W 1970 roku w Belo Horizonte w Brazylii urodził się Igor Cavalera, brazylijski perkusista, założyciel Sepultury. Grał w tym zespole do 2006 roku. 4 września w roku 2001 zespół System of a Down wydał swój drugi album Toxicity. Album sprzedał się na całym świecie w ponad 12-milionowym nakładzie i uzyskał status platynowej płyty w USA. Jezu, się nie można wysłowić. 4 utwory przed nami. Grupa Trio i oczywiście Da Da Da. Potem Soundgarden i Rusty Cage. Sepultura i utwór Roots Bloody Roots. A na koniec System of a Down w utworze Chop Suey.

Kolejne cztery paczki przed nami. 4 września w 1968 roku gazeta Evening Standard poinformowała, że kilka amerykańskich radiostacji zakazało nadawania nowego singla zespołu The Rolling Stones, Street Fighting Man, w obawie przed podsycaniem zamieszek ulicznych. Co to były za czasy? No ale to 68 rok. Zadymy były we Francji, cała zachodnia Europa się wtedy burzyła. U nas w Polsce też, no ale kogo to, kurczę, w ogóle interesowało wtedy na zachodzie? No chyba nikogo. Nas tu owszem interesowało, ale oni w dupie mieli to, za przeproszeniem. Zupełnie inne czasy, nieprzystające. No nie wyobrażam sobie, żeby teraz, znaczy na pewno teraz jest coś takiego, że proszę tego nie grać, albo tamtego nie grać, ale to są zupełnie inne motywy. To są zupełnie takie kapitalistyczne motywy. Nie grajcie tego, bo my jesteśmy radiem o profilu rozrywkowym. A jeśli będziecie puszczać w muzyce o tym, że gość walczy, to nam to nie pasuje do naszego profilu. Do naszego profilu też nie pasuje taka muzyka rozrywkowa. Dobra, pitole teraz jak stary dziot. W 1951 roku w Hereford w Anglii urodził się Martin Chambers, pierwszy perkusista grupy The Pretenders. W 1958 roku urodził się George Harley, amerykański perkusista, członek zespołów Minutemen i Firehose. A 4 września w 1958 roku

4 września w 2015 roku gitarzysta zespołu The Rolling Stones, Keith Richards, powiedział w wywiadzie dla New York Daily News, że rap jest dla osób głuchych. Dodał: wszystko, czego potrzebują, to uderzenie w bęben i ktoś, kto krzyczy. A oni są szczęśliwi. Jest ogromny rynek dla ludzi, którzy nie potrafią odróżnić jednej nuty od drugiej. Rację ma, ale połowicznie, bo są rapowcy, którzy potrafią odróżnić nutę od nuty i potrafią zrobić fajne kawałki, co nie zawsze wychodzi panu Richardsowi, aczkolwiek uważam, że jego solowe dokonania są o wiele bardziej ciekawsze od Rolling Stonesów. W roku 2023, w wieku 56 lat, zmarł Stephen Harwell, amerykański wokalista, autor tekstów, członek zespołu Smash Mouth. W roku 2008 pierwsza gitara podpalona na scenie przez Jimiego Hendrixa została sprzedana za 280 tysięcy funtów na aukcji pamiątek rockowych Fender Stratocaster. Został spalony pod koniec koncertu w Astorii w Finsbury Park w północnym Londynie w 1967 roku. Aukcja, która odbyła się w Londynie, obejmowała również pierwszy kontrakt menadżerski The Beatles, podpisany w 1962 roku przez wszystkich czterech członków grupy i menadżera Briana Epsteina, sprzedany za 240 tysięcy funtów. A w roku 1987 Mick Joyce, perkusista grupy The Smiths, opuścił zespół, mówiąc, że obecna rola w zespole została spełniona. W 1996 roku Joyce pozwał byłych kolegów zespołu The Smiths, Johnny'ego Marra i Morrisseya, o równy udział w tantiemach za występy i nagrania. Joyce wygrał sprawę i otrzymał odszkodowanie w wysokości około 1 000 000 funtów. Teraz posłuchamy Amnesia i Keith Richards, potem Walking on the Sun, Smash Mouth, następnie All Along the Watchtower i Jimi Hendrix i na koniec tego secika Some Girls Are Bigger Than Others, grupa The Smiths.

Pamiętajcie, 4 września. Wszystkie szkodniki poszły dzisiaj do szkoły. Mam nadzieję. A te, które nie poszły, to trzeba wyłapać i na siłę ich tam wrzucić. Do tych sióstr prezentek, czy gdzieś tam, do ojców PR-ów. Chociaż teraz to trzeba jakieś krocie zapłacić, żeby tam się dostać. 3 karteczki z kalendarza. W 1963 roku, oczywiście 4 września, w Espoo w Finlandii urodził się Sami Jaffa, fiński muzyk, członek zespołów Hanoi Rocks i New York Dolls. W 2015 roku z kolei w wieku 80 lat umiera Emmanuel Rico Rodriguez, jamański puzonista urodzony na Kubie, puzonista spod znaku ska, członek m.in. grupy The Specials. A 4 września w roku 2022 amerykański sąd oddalił pozew pewnego gościa przeciwko Nirwanie w związku z kultowym, znaczy przeciwko Nirwanie, przeciwko pozostałym członkom Nirwany, którzy mają prawa do tego, do spuścizny po tym zespole, w związku z kultową okładką albumu zespołu z roku 91, która pokazywała nagiego Bobasa. No i tym Bobasem był ten gość, którego pozew sąd oddalił. Był to 30-letni Spencer Elden. On mówił, że jego pojawienie się na okładce płyty Nevermind stanowiło wykorzystywanie seksualne dzieci. Co za kretyn. Ale sędzia powiedział, że zostawił to do rozpatrzenia, że zbyt długo czekał na to, ażeby to sąd rozpatrzył. I nie można teraz stwierdzić, że został wykorzystany. Pozew skupił się na fotografii tego gościa, która przedstawiała go pływającego nago w basenie w kierunku banknotu dolarowego przebitego haczykiem na ryby. Czasami zastanawiam się, jak kretynizm i głupota są się w stanie, jak daleko się są w stanie po... jak się to mówi? Posunąć i zaatakować ludzkie organy myślące. No ten gość to już chyba niczego mu nie zostawiło. Wszystkie zwoje mózgowe mu się wyprostowały. On był tak. Ma jeszcze, żeby było śmiesznie, to w Europie ta płyta się normalnie pojawiła z okładką, gdzie temu chłopcu było widać siusiaka, a Amerykanie obcięli. Nie, w Ameryce Ameryka jest taka totalnie pruderyjna, że oni nie pozwolili pokazywać niedorozwiniętego jeszcze męskiego członka w basenie, tylko już go chciachnęli, już go obrzezali. Pewnie jacyś Żydzi go, kurde, wiesz, musieli tam ciachnąć. Także jak sobie zobaczycie amerykańską wersję tej płyty, to tam siusiaka nie zobaczycie. Dobra, bo się zacząłem gadać na temat siusiaków. No. New York Dolls i utwór Looking for a Kiss, potem The Specials i A Message to Rudy i na końcu Nirvana w utworze Come As You Are. Ja się z wami żegnam. To był poranny zew. Prowadził go Władek Bałtycki. See you later, alligator.

0: Gdzie jest wrak?
1: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
2: Krater Patomski, znany również jako krater Patom lub konus Kolpakowa, to niezwykła formacja skalna położona w Bodajbo w obwodzie irkuckim w południowo-wschodniej Syberii. Jest to duża kopuła złożona z rozbitych bloków wapienia na zboczach wyżyny Patom w obszarze gęstej tajgi. Jego podstawa ma średnicę około 160 metrów, a wysokość wynosi około 40 metrów. Wewnątrz krateru znajduje się mniejszy kopiec o wysokości około 12 metrów. Krater został odkryty w 1949 roku przez rosyjskiego geologa Wadima Kolpakowa. Jego pochodzenie było przedmiotem intensywnego zainteresowania naukowego. Początkowo niektórzy naukowcy wierzyli, że krater jest śladem bardzo gęstego meteorytu, który zatonął pod ziemią po uderzeniu. Inni sugerowali, że jest to fragment meteorytu Tunguska. Jednak badania naukowe wykazały, że krater ma pochodzenie wulkaniczne. Stosunek średnicy do wysokości typowy dla stożków wulkanicznych oraz brak geochemicznych anomalii związanych z pochodzeniem kosmicznym przeczyły hipotezie meteorytowej. Chociaż wiele teorii dotyczących pochodzenia krateru zostało zaproponowanych, jego dokładne pochodzenie pozostaje jednak tajemnicą. Niektórzy naukowcy wierzą, że mógł on powstać w wyniku wybuchu gazu metanowego pod ziemią, podczas gdy inni sugerują, że mógł być to jednak meteoryt lub nawet UFO. Jedno jest pewne, krater pozostaje jednym z najbardziej fascynujących i w dalszym ciągu tajemniczych miejsc na świecie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące. Biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia, ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Na granicy polsko-białoruskiej i na terenie jednostki Straży Granicznej dzieci się nie śmiały, dzieci płakały. A razem z nimi płakał prawie cały świat. Oprócz bandytów w mundurach i chujów z rządu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Po rocznym treningu Will Goodman, instruktor nurkowania technicznego i rekordzista Guinnessa w najdłuższym nurkowaniu, 48 godzin i 8 minut, zszedł na potwierdzoną głębokość 290 metrów, używając standardowego sprzętu do nurkowania. Mieszkając i pracując na rajskiej wyspie, mężczyzna gromadził tysiące godzin pod wodą, głównie podczas nurkowania technicznego, które wymaga dodatkowych procedur i sprzętu. Po pobiciu rekordu po założonym czasie rekordzista wypłynął na powierzchnię, nie wykazując żadnych oznak choroby dekompresyjnej i był w świetnym nastroju. Szacuje się nawet, że dokładna głębokość, jaką osiągnął, wynosiła nie 290, a ponad 300 metrów. Jednak w pewnym momencie sprzęt odmówił posłuszeństwa i wynik został delikatnie przekłamany. Chociaż wynik nie jest uznawany za oficjalny rekord świata Guinnessa z tego powodu, że nie ma takiej kategorii, Will został zasypany życzeniami i gratulacjami od profesjonalistów z globalnej społeczności nurkowej. O samym biciu rekordu Will powiedział: "To było najtrudniejsze i najbardziej wymagające środowisko, w jakim kiedykolwiek byłem."

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam serdecznie. Bilet do kina Władysław Bałtycki, Drive. Tak nazywa się oryginalna ścieżka dźwiękowa z filmu o tym samym tytule. Wydana... Film powstał w 2011 roku i ścieżka też. Początkowo skomponowana do skomponowania do filmu zatrudniono Johnny'ego Jewela, ale producenci ostatecznie zatrudnili Cliffa Martineza, aby zastąpił Jewela. Album zawiera utwory będące połączeniem muzyki elektronicznej, ambient i retro. Przed wydaniem ścieżki dźwiękowej album znalazł się na szczycie list przebojów iTunes po bardzo pozytywnym odbiorze krytyków filmu, jak również jego ścieżki dźwiękowej. Album został wydany na płycie CD we wrześniu 2011 roku przez Lakeshore Records, a następnie w czerwcu 2012 roku ukazała się winylowa edycja ścieżki dźwiękowej sprzedana przez Mondo. Zbiegając się z piątą rocznicą filmu, Lakeshore i Invader Records we wrześniu 2016 roku wydały specjalną edycję ścieżki dźwiękowej. Osiągnęła ona szczyt na 30 pozycji na liście US Billboard 200 i znalazła się na szczycie listy ścieżek dźwiękowych Billboard. Nawiasem mówiąc, album znalazł się również na szczycie listy ścieżek dźwiękowych w Official Charts Company w Wielkiej Brytanii. Ścieżka dźwiękowa otrzymała również kilka nagród i nominacji. Refin wybrał Johnny'ego Jewela z Desire and Chromatics do skomponowania muzyki do filmu. Zależało mu na muzyce elektronicznej, która miała być czasami abstrakcyjna, aby widzowie mogli spojrzeć na film z perspektywy drivera. Przeglądając katalog Jewela, Refn wybrał Under Your Spell i Tick of the Clock, ponieważ uważał Drive za baśń. W kulminacyjnym momencie Drive motyw przewodni, Real Hero, mówiący o stawaniu się prawdziwym człowiekiem i prawdziwym bohaterem, zostaje przerwany, ponieważ właśnie wtedy Driver ukazuje obie te cechy. Początkowo Jewel obawiał się, że Under Your Spell może być zbyt dosłowne, ale szybko zdał sobie sprawę, że w Drive utwór został użyty dokładnie w ten sam sposób, w jaki czułem go pisząc. Zdecydowanie wyczuł niuans utworu i zrozumiał, co miał znaczyć, i chciał przekazać widzowi te emocje, to samo uczucie. Myśląc o muzyce w kategoriach podstawowych elementów, Jewel powiedział reżyserowi, że w niektórych scenach nie powinna ona zawierać basu, ponieważ jako ton ziemisty jest on zazwyczaj używany w bardziej emocjonalnych lub złowieszczych fragmentach. Jewel uważał, że muzyka powinna być w wyższych rejestrach i relaksująca w onirycznej scenie, aby ułatwić sobie komponowanie muzyki i wyczarować melodię. Producent zaznaczał wiele fraz z powieści, a następnie drukował je dużą czcionką i wieszał na ścianach lub rysował obrazki podczas seansów Drive. Chociaż w ścieżce dźwiękowej wykorzystano muzykę Jewela, w ostatniej chwili studio zatrudniło kompozytora Cliffa Martineza, aby naśladował styl i klimat zespołów Jewela, Chromatics i Glass Candy. Refn dał mu kilka piosenek, które mu się podobały, i poprosił Martineza o naśladowanie brzmienia, co zaowocowało rodzajem retro-syntezatorowego europopu z lat 80. Montażysta Matt Newman zasugerował piosenkę z czołówki Drive, Night Call, francuskiego muzyka elektronicznego Kawińskiego. Większość eterycznej elektroniczno-popowej ścieżki dźwiękowej została skomponowana przez Martineza. Refn był szczególnym fanem jego muzyki ambient w ścieżce dźwiękowej do filmu Seks, kłamstwa i kasety wideo. Ścieżka dźwiękowa zawiera utwory z klasycznymi klawiszami i bez ogródek opisowymi tytułami. Jewel przerobił niewykorzystaną ścieżkę dźwiękową z filmu na album Tames for an Imaginary Film, debiutancki album jego pobocznego projektu Symmetry. Album zebrał pozytywne recenzje. James Vernier z Boston Herald przyznał mu ocenę A, stwierdzając: fajna publiczność nie tylko ogląda Drive, oni też tego słuchają. Ścieżka dźwiękowa z Drive jest tak integralną częścią doświadczenia filmowego, że gdy już ją zobaczysz, nie możesz sobie wyobrazić filmu bez niej. Recenzent AllMusic James Christopher Munger wybrał otwierające utwory Night Call, I Drive, Hammer i Bride of Deluxe jako najlepsze utwory ścieżki dźwiękowej. Mayer Nissim z Digital Spy przyznała mu 4 na 5 gwiazdek, uznając go za równie ważny jak sam film. Stwierdziła, że kolejność utworów na albumie zaczynająca się od utworów innych niż Martinez zamiast ich miksowania dla przyjemniejszego słuchania kosztowała go gwiazdkę. Oto spis utworów, które się znajdują na tej płycie. Autorami większości jest Cliff Martinez. Te, które nie są Martineza, to zaraz powiem. Night Call, artyści Kawiński, gościnnie Love Fox, Under Your Spell, wykonaniu Desire, A Real Hero w wykonaniu College, gościnnie Electric Youth, All My Love w wykonaniu Riz Ortolani, gościnnie Katina Ranieri, Tick of the Clock, grupa Chromatics i teraz wszystko Cliffa Martineza. Rubber Head, I Drive, He Had a Good Time, They Broke His Pelvis, Kick Your Teeth, Where is the Deluxe Version, See You're in Four, After the Chase, Hammer, Wrong Floor, Skull Crushing, My Name on a Car, On the Beach, Bride of Deluxe. Drive, rok 2011. Taki soundtrack przed nami. Słuchamy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Schody na El Penon de Guatape, Kolumbia. El Penon de Guatape, nazywany także La Piedra del Penol, to ogromny skalny monolit leżący w miejscowości Guatape na północnym zachodzie Kolumbii. Powstała miliony lat temu skała, ma 220 metrów wysokości. Okolica, w której się znajduje, jest dość wysoko położona, bo ponad 2000 metrów nad poziomem morza. W naturalną szczelinę biegnącą od podstawy skały po jej szczyt zostały wbudowane schody, które z oddali wyglądają jak wstążka, która sznuruje kamień. Pokonanie 659 stopni wymaga sporo wysiłku, który z pewnością zrekompensują widoki rozpościerające się z góry. El Penon de Guatape otaczają bowiem malownicze rozlewiska i pola uprawne. Stojący na wysokości 200 metrów i ważący około 10 milionów ton monolit jest surową wieżą na tle krajobrazu. Chociaż inne otaczające góry mogą być wyższe, uderzające położenie skały wzdłuż brzegów zbiornika i widoki ze szczytu wyróżniają to miejsce. Ponieważ wiele osób chciało wspiąć się na skałę, opracowano plany zbudowania ogromnych schodów na szczyt. Zatopione w rozległej szczelinie, która wystaje z boku, schody wykonane są przez człowieka i są fascynującą mieszanką ludzkiej interwencji i naturalnego piękna, nadając skalę teraz ikoniczny wygląd. Na szczycie zbudowano również trzypiętrową wieżę widokową, zapewniającą zasłużonym wspinaczom 360-stopniowy widok na bujny krajobraz. Odwiedzający muszą uiścić niewielką opłatę za wejście po schodach, która wynosi $5,5.

wychodząc na najmniejsze przyszkolne skwerki boiska. My mamy plac zabaw dla dzieci wczesnoszkolnych oraz wypasione i ogrodzone, jak widzieliśmy w poniedziałek, boisko z dala od ulic i niebezpieczeństw w centrum miasta. Logika sama nasuwa pytanie, co kto blokuje naszych nauczycieli przed wyjściem na zewnątrz, chociażby w czasie WF-u. Pytamy naszą panią.

się znaleźć, to po linku poniżej. Dajcie znać, co myślicie. Średnio plastikowe kosztują około 18-20 zł. Za sztukę, a kartonowe około 7. Mogę zamówić, jak wszyscy wpłacimy kasę i opiszę

lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył.

0: Lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną, łzy nie popłyną z moich oczu. Lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną, łzy nie popłyną z moich oczu.
1: Grzechocze kość o kość na bruku, deszcz się odbija w każdym oknie. Trudno jest iść nie mocząc butów, ciężko ominąć zimne krople.
2: Brudne chodniki w ramach żule, rzędy kamienic zbite ciasno, jak wrzód pulsuje tępym bólem.

wtorkowy, punkrockowy wieczorek. Z wami Sergiej. Zapraszam. Brzęk żelaznej kurtyny.

Kilka utworów od zespołu Spliss z Phantom Record, już znani goście z Lipska, no a dalej u nas nowa płyta zespołu Jar z nowym perkusistą Wincentem Posadzkim, naszym dobrym znajomym kolegą.

Płyta Hysteresis została nagrana w Hit Studio w Bangolecie we Francji. To muzyczny kolektyw, którego członkowie wywodzą się z DIY sceny. Zespół ogólnie identyfikuje się z jednej strony z ruchem no wave, a z drugiej strony post-punkiem. No a sami mówią o sobie, że grają strange wave, więc posłuchajmy jeszcze kilka utworów. Ja sam nie jestem wielbicielem takiego stylu, ale sama płyta jest bardzo, bardzo wartościowa i naprawdę jest spoko.

I Feel Weird, taki utwór. Płyta już dostępna jest na Bandcamp, więc zapraszam, pobierajcie, ściągajcie zespół JAR, płyta Hysteresis. A dalej już nasze polskie strony, Syf Records, zespół ze Szczecina, Bzdet.

Solowy projekt Bzdet z płytą o tytule Mgła. Czuć, że Bzdet czerpie inspiracje z tradycji polskich zespołów nowofalowych. Ogólnie czuć to wszystko od Sikiery po Wieże Fabryki. Bardzo mi się to podoba. Surowa energia punkowa i bardzo zimna melancholia.

To był solowy projekt Bzdet, Syf Records, nazwa płyty Mgła. No a teraz polecimy do Berlina, zespół Morgenthau Toten. Zostańmy trochę w klimacie post-punka.

Płyta Not Available okazała się 18 października na Tamten Guerrilla. Dla mnie fascynujące w tym zespole jest to, że jako ich koncerty i w ogóle światopogląd, taki młodzieńczy anarchizm przeniesiony na taką zimną palitrę. Potrafią cisnąć bekę i grać dosyć mocno zimną muzykę.

płyta Not Available została naprawdę bardzo dobrze oceniona przez niemieckie radio Antikörper. Ta płyta wyszła tylko w 300 kopiach winylowych i kiedy ja już natknąłem się na tą płytę, wszystko już było wyprzedane, niestety. Ale zawsze można oczywiście kupić i wesprzeć zespół przez stronę Bandcamp, również przez ich label Tante Guerrilla. Zapraszam.

Ich höre da wirklich ein...

To był zespół Morgenthaler Toten, Not Available, Berlin. No i jako, że już tak eksperymentujemy i robimy taki postpunkowy miszmasz, to teraz włoski zespół Der Anna.

nazwa albumu Breakthrough. Płyta już wydana również na winilu. Można oczywiście pobrać w wersji cyfrowej za jedyne 5 euro na wytwórni Music From S.

zespół Der Anna z płytą Breakthrough, no a dalej nowy projekt od kultowego zespołu The Gobs, Max Field z płytą Vroom Vroom.

ostatnio, nie wiem w sumie jak to powiedzieć, można coś obserwować, a jeżeli to na słuch, to obserwuję, czy słyszę, obserwuję słysząc. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że garażowe kapele bardzo często zaczęli łączyć swoje brzmienie z syntezatorami i to w sumie oni może nie cieszyć, bo naprawdę dobrze wszystkim wychodzi.

Projekt Maxfield, powiem także, pod patronatem zespołu The Gops, płyta Vroom Vroom. No a dalej już polecimy w wschodnie strony, konkretnie Samara, Rosja, projekt Zork, który sam o sobie mówi, że to jest manifest alien punku, który pełen brutalnych wizji przyszłości, w której ludzkość zmaga się z problemami związanymi z kolonializmem kosmicznym. Jest to kontynuacja historii o troglodytach, w której centralnym motywem jest opresyjny system zarządzany przez megakorporacje takie jak Zork Megacorp. No cóż, posłuchajmy.

No i oczywiście, jak zawsze, dopiero popatrzyłem na zegarek, a już prawie godzina minęło, więc ja szybciutko się żegnam, dosłuchamy Zorga. Z wami był Siergiej Brzęk, Żelazny Kurtyny, słyszymy się za tydzień. Cześć.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: To mój riff, to ja gram. Zdechły są.

0: Bez panów, bez poddanych! Bez panów, bez poddanych! Bez panów, bez poddanych!
1: Bez granic,
0: bez panów,
1: bez nas!
0: Bez poddanych!
1: Bez granic,
0: bez panów,
1: bez nas!
0: Bez poddanych!
1: Bez granic,
0: bez panów,
1: bez

Cześć, jesteśmy Suddenly Psycho. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najciekawszych płyt Psychobilly z 2020 roku. Na początek Mad Scene z płytą Unbreakable. Mad Scene to niemiecki zespół z Berlina, jeden z najbardziej znanych zespołów Psychobilly. Unbreakable to ich 14. płyta. Posłuchacie kolejno utworów Moon Over Berlin, Are You Ready i cover zespołu Madness House of Fun.

0: Tough.
1: A teraz kanadyjski zespół The Brains i ich płyta Satana Tarantula. The Brains grają mieszankę psychobilly i horror punka. Posłuchacie kolejno utworów Satana Tarantula, El Mariachi de la Muerte i Come On Let's Do It All Night.

Zostajemy za oceanem, tym razem w Kalifornii z zespołem Resurex i ich płytą Skeletons. Resurex, podobnie jak The Brains, gra mieszankę psychobilly i horror punka. Oczywiście każdy z tych zespołów gra w swoim stylu. Muzycy z obu zespołów grają w supergrupie Bad. Skeletons to czwarta płyta wydana przez Resurex. Posłuchacie House in Haunted Hills, Nightmares i Tomb.

A teraz zmiana stylu. Posłuchacie płyty Hidden Tunes from New Dimensions niemieckiego zespołu The Trillionaires, grającego neo-rockabilly z elementami ska. Posłuchacie kolejne utworów Long Enough, Armadillo Walk i Trillion Bugs.

ubiegłym roku płytę wydał również Batmobile, jeden z najstarszych i najbardziej znanych zespołów niebrytyjskich, psychobilowych. Ale nie jest to klasyczny Batmobile, jaki znacie. Jest to kilka starych i nowych utworów w aranżacji z dęciakami. Poleci Transylvanian Express i Go On.

2020 roku wyszło też kilka ciekawych polskich płyt. Mamy dla Was utwory Bombad Bellus, Psycho Beats i The Harpagans. Bombad Bellus to zespół z Warszawy, obecnie najdłużej grający zespół psychobilowy polski. Posłuchacie utworu Taxi Driver.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kontroler do konsoli Nintendo Switch, mimo że posiada uniwersalne wejście micro USB, to jednak został zaprojektowany tak, aby mieścił się w nim wyłącznie oryginalny kabel producenta o specjalnym kształcie. Także jeśli Unia Europejska planuje zmusić iPhone'a do odejścia od swoich ładowarek, to niech lepiej zajmie się też tego typu praktykami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Płaszcz na pogrzebie. Płaszcz w obcym mieszkaniu. Za duży, niewygodny, przemoczony deszczem. Słynny, smętny prochowiec z przedwojennych filmów. Stary lis przesiąknięty wonią naftaliny. Zamiast serca na piersi zimną ma rękojeść. Herbatę pija tylko przeraźliwie gorzką. Zbyt wytarty i stary, by nie wpadać w oko. By się wmieszać dyskretnie pomiędzy garstonki.

płaszcz się stara, zagląda, przemierza ulicę. W podejrzanych lokalach zaciąga języka. Płaszcz pali papierosy, płaszcz kupuje wódkę. I czasami natrafia, zupełnie przypadkiem, na drobne ślady, znaczne, podobne do innych. Płaszcz się gubi, lecz zaraz odnajduje tropy. Wymienia uścisk rękawa z innymi płaszczami i chowa w mrok kieszeni.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kamienne kręgi. Tym razem województwo zachodniopomorskie, okolice miejscowości Pławno. Archeolodzy odkryli tutaj trzy kamienne kręgi i trzy kurhany sprzed około 2000 lat. Jak podkreślają badacze, znalezisko to rzadkość na terenach Polski. Większość podobnych kręgów została na przestrzeni tysiącleci zniszczona, a kamienie powalone lub wtórnie użyte. Odkryty obszar pełnił funkcję cmentarzyska, funkcjonowało ono między I a III wiekiem naszej ery. Założyli je Goci, czyli wschodniogermański lud pochodzenia skandynawskiego. Odkryte kręgi są tworzone przez głazy, rozstawione w odległości około 3 metrów od siebie i połączone dodatkowo wieńcem z otoczaków. Kamienie wystające z ziemi zostały zauważone w 2014 roku przez leśników pracujących nieopodal. Poinformowali oni o tym archeologów, którzy w 2016 roku zaczęli eksplorację terenu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Rafał Kociewicz i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Borgesia. Po rozpadzie zespołu Aldo Iwancic stał się poszukiwanym producentem muzycznym i DJ-em, a także założył kolektyw muzyczny Bust. W 2009 roku wspólnie z Aldo i Dario FV Music wydało podwójną płytę CD 20th Century Selected Works, będącą antologią utworów i utworów instrumentalnych Borgesii. Duet następnie reaktywował Borgesię, przekształcając ją w gwiazdorski zespół rockowy i nagrał album And Man Created God, wydany przez amerykańską wytwórnię Metropolis. Chociaż na potrzeby wczesnych koncertów zespół rozszerzył się do septetu, obecnie Borgesia funkcjonuje jako kwintet. Seraval udziela się wokalnie, Iwancic zajmuje się programowaniem i perkusją, Irena Tomarzini i Iwo Poderżaj wokalnie, Jelena Rusjan gra na basie i wokalu. Dziś posłuchamy płyty z roku 2012, Clones. Oto lista utworów. Pier 46, Graffiti No. 1, Graffiti No. 2, Last Murder, Secret Affair No. 1, ZMR, Cindy Sherman, Linie Sile, Secret Affair No. 2, Secret Affair No. 3 i na koniec Obnowa. Zespół Borgesia przed Wami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Striptease na pogrzebie. Pogrzeby w naszej części świata są zazwyczaj ceremoniami pełnymi smutku i zadumy, dlatego zwyczaje z innych stron świata mogą nam się wydawać wyjątkowo kuriozalne. W niektórych częściach Azji, na przykład na Tajwanie, w żałobnych procesjach możemy nawet spotkać tancerki erotyczne. Dla rodzin pogrzeb jest kolejną okazją, aby się popisać. Musi być głośno, hucznie i na bogato. Dlatego w procesjach uczestniczą tancerki, bębniarze, opłacani żałobnicy i organizowane są różne występy. W dokumencie National Geographic pewien mężczyzna organizujący pogrzeb ojca opowiada o tym, że jego ojciec chciał mieć taki pogrzeb. Poprosił nawet, by w nagrobku umieścić dziurkę, przez którą jego duch będzie mógł oglądać tancerki. Różne występy mają uszczęśliwiać duchy i przynosić chwałę zmarłym. Pamiętajcie jednak, że nie każdy pogrzeb na Tajwanie tak wygląda, a trend podobno powoli zanika.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bee birding jest to praktyka polegająca na trzymaniu na ciele nawet kilku tysięcy pszczół. Pszczoły przyciągane są do śmiałka za pomocą umieszczenia na jego ciele królowej. W historii znane jest co najmniej kilka wyczynów różnych śmiałków z całego świata, którzy podejmują się bicia rekordów właśnie w bee birdingu. Warto tutaj wspomnieć o dwóch przypadkach. Pierwszy miał miejsce w 2018 roku, kiedy 21-letni student spędził 53 minuty i 34 sekundy z głową całkowicie pokrytą pszczołami. Chłopak podjął się tego wyzwania, ponieważ od dzieciństwa miał z pszczołami styczność. Jego ojciec jest pszczelarzem i to on zaraził go miłością do tych zwierząt. Całe wydarzenie miało miejsce w Indiach, podobnie zresztą jak drugi przypadek. Jednak tym razem podobnego wyczynu w 2020 roku dokonał dokładnie ten sam mężczyzna, bijąc przy tym rekord Guinnessa. Poszedł krok dalej i spędził ze zwierzętami na twarzy zdumiewające 4 godziny i 10 minut. Od samego początku przywiązałem się do pszczół miodnych. Jeszcze zanim dowiedziałem się, że użądlenie tych zwierząt boli i jest niebezpieczne, nawiązałem z nimi specjalną więź, powiedział w wywiadzie. Jednak w tym punkcie warto też wspomnieć o utrzymaniu najcięższego roju pszczół na ciele. Rój ważył 63,7 kg.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trolle. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek. I leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spiderbite i Black Betty. Podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli. Albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich Dunów, trolle montujący balustrady, podnosi się i wygłasza z radosną emfazą: Jabłana, kurwa, macz, czękuje, parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z panem Tadeuszem. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kara pokrewna. Kara pokrewna, znana również jako kolektywna odpowiedzialność, to forma kary, w której rodzina przestępcy, niezależnie od ich udziału w przestępstwie, również ponosi konsekwencje. Ta forma kary ma długą historię w różnych kulturach, ale jest obecnie praktycznie uniwersalnie uznawana za naruszenie praw człowieka. Korea Północna jest jednym z nielicznych miejsc na świecie, gdzie ta forma kary jest nadal stosowana. W tym kraju rodzina osoby oskarżonej o przestępstwo może zostać skierowana do obozów pracy lub do obozów przesiedleńczych jako forma kary pokrewnej. Reżim Korei Północnej stosuje tę formę kary, aby odstraszyć potencjalnych dysydentów i utrzymać kontrolę nad populacją. Jest to część szeroko zakrojonego systemu represji, który obejmuje również cenzurę, kontrolę informacji i surowe ograniczenia wolności osobistej. Ciekawostką jest to, że zasada kary pokrewnej jest zapisana w prawie Korei Północnej. Zgodnie z prawem osoba oskarżona o przestępstwo przeciwko państwu i jej rodzina mogą zostać przesiedlone do specjalnej strefy, gdzie muszą pracować na rzecz państwa. Jest to wyjątkowo surowa forma kary, która pokazuje, jak daleko idą represje w Korei Północnej.

pierdolło serce. Serce.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho. To znowu my.
2: Dobry wieczór, tym razem we dwójkę. Tomasz Jerzy Tumidajewicz.
1: I Tomasz Grochola.
2: Dzisiaj będą niepoprawni.
1: No, jeden...
2: Źli, brudni, nikczemni, wkurwiający. I jacy tylko mogą być na to, że są źli.
1: W każdym razie, jeden wrócił z wakacji, drugi teraz będzie jechał na wakacje.
2: A na wakacjach... Tak... Najnowszy singiel zespołu Ministry, który nie odkrywa Ameryki, ale za to mówi bardzo dużo o Ameryce.
1: Dokładnie tak, dlatego gramy w tym momencie Ministry, jako że jesteśmy Industrializa i wujaszek jest naszym patronem.
3: Hello Tom, jak się czujesz? Tu wuj Al do ciebie dzwoni.
1: Very good wuju.
3: Jak ci się podoba ten mój nowy single?
1: A bardzo dobrze, bo jest o pomarańczowej małpie.
3: Czy dojebałem?
1: Tak.
3: No to puśćcie, pozdrawiam Industrializa.
4: Keep it simple. Just keep it simple. But go slow. Perfect.

what you chose to find out the hard way. Way.

0: I tego to wujaszek tak na dobrą sprawę wziął i zeszkalował pomarańczową małpę. Ciekawe, co na to nasi politycy popierający pomarańczową małpę, którzy nigdy w Stanach nie byli, a może byli przez chwilę, którzy w sumie chyba nie rozumieją demokracji. Wujku, kochany wujku, a powiedz mi, jak ty oceniasz tą sytuację republikańską w Stanach i czy idziesz na emeryturę?
1: A, szczerze ci powiem, że miałem iść na emeryturę. Miałem, po prostu chciałem już odpocząć od tego cyrku ministra. Tyle tego wszystkiego w życiu było. Ale dokąd będzie czerwona, pomarańczowa małpa, to ja z ministry jeszcze 2 lata muszę działać. Muszę działać, bo do następnych wyborów ja nie mogę przestać. Nie mogę.
0: No i tak oto wiemy już, że wujek nie idzie na emeryturę i że to były przedwczesne pogłoski. Zatem burnt out.

0: No i tak to wujaszek śpiewa, tańczy i narzeka i krytykuje i staje się wujaszek też jakby brudny, zły i odrażający jak zwykle, tak jak my.
1: Przecież zapowiadał, że tak będzie, no to...
2: Nie rzuca słów na wiatr.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Jest to zawzięty kubański wojownik. Bo właściwie to
1: pozdrawiamy,
0: Kubańczyk.
1: Za to pozdrawiamy naszego szkockiego wojownika, jeśli nas słucha.
0: Znaczy, ja mam nadzieję, że może nas posłucha i może się odezwie, bo ostatnio jak się odzywał, to nas zaniepokoił.
1: Więc on, jeśli słucha, dobrze o tym wie. I jeśli nie napiszesz w ciągu 24 godzin do nas, to my wsiadamy w samolot i spędzisz tam, gdzie jesteś, jeszcze dłużej.
0: Tak. Tylko że na innym oddziale.
1: Nie chcesz wiedzieć na jakim.
0: Dokładnie. No a teraz po prostu dziadki z Portion Control zagrają utwór Eat Your Heart specjalnie dla szkockiego mściciela industrialowego.
1: Myślę, że to specjalnie dla niego, bo myślę, że on będzie wiedział, o co chodzi.
0: Dokładnie tak.

0: No i tak to dziadki dają czadu.
1: No ale dają czadu. Nie czuć tego dziadkowego brzmienia, prawda?
0: Tak, a oni chyba są nawet i w bardzo podobnym wieku, co Depeche Mode lub ciut starsi nawet. No, tak mi się wydaje.
1: Być bardziej jak Cave. No. A teraz pytanie, czy zauważyłeś, ile osób było w mieście, w którym mieszka Cave na jego koncercie?
0: Dużo.
1: Zgadnij.
0: 50 tysięcy.
1: Zgadłeś.
0: Tak?
1: Tak.
0: Oczywiście, drodzy słuchacze, nie korzystałem ze ściągi, ale tak zgadywałem.
1: Przyznaję, rzeczywiście, nie korzystał, chyba że wcześniej się przygotował.
0: Nie, nawet nie widziałem.
1: Ale powiem wam, drodzy słuchacze, i tobie, drogi Tomku.
0: No słucham
1: że
0: ciebie.
1: Jestem pod dużym wrażeniem tego, tej trasy koncertowej Cave'a. Widzę po prostu power. No zawsze niby był u Cave'a, ale teraz jest jakiś taki jeszcze bardziej wypuklony ten power. Nie mówiąc o tym, że zauważyłem, bo gdzieś tam się pojawiają te filmy i oglądam, że on dostaje jakiegoś takiego pozytywnego, zajebistego wkurwu, takiego roznosi go właśnie w starych utworach. Ja mam nadzieję, i w tych najbardziej takich mocnych i czadowych, że tak powiem, ja mam nadzieję, że Cave po tej trasie koncertowej wejdzie do studia i nagra nowe piosenki.
0: Taki z pazurem.
1: Taki z pazurem jeszcze, że to nie jest taki już pan, który chce grać tylko piosenki a la Cohen, tylko że to będzie jeszcze nam pokaże.
0: Chyba, że ten...
1: Dobrze się chłopaki bawią, starsi panowie niby, ale dobrze się bawią.
0: Ty, ale wiesz co, taka śmieszna rzecz jest związana z tym składem Cave'a nowym, nie? Mianowicie... To jest już chyba wielopokoleniowy zespół, takie mam wrażenie. Bo są ludzie w naszym wieku.
1: No.
0: A co ciekawe, zaraz sprawdzę.
1: Ile
0: jedną...
1: ma gość z Radiohead?
0: Proszę?
1: Nie no, gość z Radiohead też jest po 50, nie?
0: No,
1: czyli nasz wiek.
0: Tak, tak, tak. Natomiast szczerze powiedziawszy, wydawać by się mogło, że Warren Ellis jest w wieku Cave'a lubi starszy.
1: Nie, nie, on ma 60 góra chyba, co?
0: 61.
1: No. No. Taki jego imię.
0: No, to po prostu taki właśnie dziadek.
1: Ale w ogóle cały zespół, jak zaczyna grać Tupelo albo inne czadowe numery...
0: To jakby diabeł w nich wstępował.
1: Dokładnie, doktor... Hyde się nazywał? Mr. Jack i doktor...
0: Tak, tak, tak, tak.
1: No,
0: tak.
1: To po prostu są jakby dwa zespoły. Zaczynają grać te mocniejsze, czadowe numery i oni po prostu kipi z nich energia. I jeszcze jedno chciałem powiedzieć. W niesamowitych czasami miejscach gra te koncerty. Bo potrafi zagrać w jakimś, nie wiem, opuszczonym jakby koloseum. Ktoś fajnie przygotował tą trasę. Potrafił też zagrać na ulicy koło jednego z najsłynniejszych sklepów muzycznych w Anglii. No, szacunek, jak zwykle.
0: No, poza tym jeszcze potrafił zagrać w Krakowie.
1: Ale nie było to niesamowite. W Krakowie w tym roku nie grał Tomek.
0: To w zeszłym było.
1: Tak, mówię o tej trasie. Teraz, która trwa.
0: No tak, tak, tak, tak. Ale to chyba ta sama trasa w ogóle cały czas
1: nie,
0: trwa.
1: Nie, to jest chyba cały czas nowa.
0: Nie.
1: Tamtą się zakończyła i w tym roku zaczęła. No dobra, nieważne, ale... No... Ja mam taką cały czas... Bo Grinderman był okej, ale to nie był Cave. Jakby, no znaczy był Cave, ale to nie były te piosenki takie cave'owskie.
0: Znaczy,
1: a ja mam nadzieję,
0: jakieś...
1: że on jeszcze...
0: Znaczy wiesz, no, ten cały Grinderman to był jakby lekko powrót do czasów Birthday Party.
1: No lekko, ale mi chodzi o coś innego. To nie musi być szybciej i niby ostrzej, tylko chodzi mi o ten... O to, co ma w sobie tego takiego diabełka, że nagle wychodzi i zaczyna trochę straszyć, trochę jest tym kaznodzieją z jaskini i to coś się tak tworzy, coś takiego, co lubimy najbardziej.
0: No tak, no tak. No to czekaj, no to w ogóle, skoro już jesteśmy w temacie, Cave'a, to być może w ogóle nastał czas na Cave'a.
1: No to jak, nastał,
0: nastał czas na Cave'a.
1: Tylko nie jakieś tutaj takie...
0: Nie, no to...
1: Ciupusie.
0: Nie, maszyna losuje, a losuje okrutnie. O, wylosowało. Put your hands in the air!

0: Tupelo. In Tupelo.
1: I tak właśnie Mikołaj Pieczara gra okrutną muzykę. W sumie to myślałem w pewnym momencie. Wiesz co, bo gdzieś tak było, że 20 lat temu to ten wigor kejwowski odszedł na parę lat i takim był, zrobił się takim dziodem. Tam po Marder Ballads później, to była ta płyta Boatsman Call, taka smętna.
2: O nie, to ja jej w ogóle oprócz jednego utworu tak, to jakoś
1: wiesz,
2: nie
1: ja tak
2: nie
1: straciłem, w ogóle wiarę. Nadzieje. Myślałem, że dziad się zrobił z niego przeokrutny. A tymczasem jakoś tak po kilku latach takiego smęcenia znowu stał się rześki i gibki. No i na szczęście cały czas mu ta rzeźkość się utrzymuje.
2: Znaczy, w ogóle to jest ciekawe, że on, jak Ghostin nagrał, nie?
1: No.
2: To ja tą płytę włączyłem i jakoś ją odłożyłem na półkę. Nie opowiadałem kiedyś ci tą historię, a potem jechałem gdzieś tam, jechałem po syna, byłem w górach, było piękne, piękna była pogoda i włączyłem tą płytę. I ona mnie wtedy zaczarowała. I pamiętam, jak stanąłem specjalnie, otworzyłem drzwi, włączyłem tą płytę i było taki niesamowity widok na te polskie góry, na szczyty.
1: No to
2: i jeszcze wszystko się ułożyło, ponieważ tam jakaś taka wielka trawa była i ten wiatr wiał i ja specjalnie nie wyłączyłem silnika i słuchałem tej płyty tak sobie patrząc i często wracam do tej płyty, naprawdę bardzo często wracam i uważam ją za jedną z najlepszych płyt Cave'a.
1: No wiesz, no tutaj Cave po raz pierwszy, można powiedzieć, nagrał elektroniczną płytę.
2: No tak, ale wcześniej jeszcze była płyta poświęcona synowi, a ta jest jakby zamknięciem tego całego tematu śmierci dziecka. I ta ostatnia płyta, która wyszła, ona na koncercie się sprawdziła, tak? Ale ja jej jakby nie lubię w samochodzie albo w domu. Nie lubię tej płyty ostatniej. Znaczy, uważam ją za bardzo dobrą, poprawną, ale właśnie ta, o której przed chwilą mówiłem, co jakiś czas sobie puszczam ją dla uspokojenia i od razu mam przed oczami te szczyty polskich gór i to jest przepiękna, niesamowita muzyka. I ty mówisz elektroniczna, a ja uważam, że gdyby tak trzeba było przypisać płytę do danej wytwórni, to do jakiej wytwórni bym tą płytę przypisał?
1: No ale to zadałeś mi takie banalne pytanie, no wiadomo, że do 4AD.
2: No tak.
1: No to.
2: No, ale no,
1: mam nadzieję, że to
2: razem robimy audycję.
1: Pytałeś.
2: No, po części trochę tak, ale myślę, a może jednak, kurde, może jednak nie trafi.
1: Nie no, ja zawsze trafiam.
2: No dobrze.
1: Mów mi snajper.
2: Buteleczką do ust.
1: Też,
2: aha,
1: też.
2: I drodzy słuchacze, uwaga, uwaga, uwaga. Znam takiego pana, który jest w wieku Nicka Cave'a i on sobie zawsze zajmuje się ogrodami i on sobie zawsze pozwala o godzinie 8 rano wypić piwko i ma to obliczone, że jak będzie wracał około 13, to nie będzie problemu i on sobie już będzie mógł jechać i nie ma promili.
1: No tak.
2: Ale się okazało, że to tam gdzieś się spóźnił, była 8:20. Są różne wersje tego opowiadania. Mogę wam przez 5 audycji opowiadać za każdym razem inną wersję, ale stańmy na tej przyziemnej, tej normalnej wersji. No i 8:20, on szybko pije tę warkę, nie strąg, tylko zwykłą chyba, albo żubra. I nagle się okazuje, że ma jakiś telefon, dzwoni ktoś do niego i on nie wyjeżdża o 13 według tych swoich obliczeń, tylko o 12:05 w południe, tak?
1: No.
2: I myśli tak, a już chyba będzie okej, bo tam, ale zapomina, że tu 20 minut i tu 55 minut robi mu 1,5 godziny, a ma też swoje lata. I wsiada w auto, jedzie 150 metrów, I tu są różne wersje, że zatrzymuje go jednak policja, każe mu dmuchać, no i traci prawo jazdy. Aha. A druga wersja, że jeszcze zapomniał papierosów i zatrzymuje się koło żabki, wysiada, tam są policjanci i możliwe, że czują alkohol.
1: Ale to raczej wątpliwe.
2: No, są różne wersje, jak widzicie, ale drodzy słuchacze, pijecie, nie jedziecie.
1: Dokładnie.
2: A teraz
1: tak.
2: Uwaga, uwaga.
1: A ja wiem coś o tym aż za dobrze.
2: Dobrze. Ale teraz uwaga, uwaga, zmieniam ton, ponieważ wczoraj, nie wiem czy słyszałeś, w Krakowie doszło do totalnej tragedii.
1: No, po prostu w ogóle to też pokazuje, jaki to jest odważny element, że już solówki się skończyły.
2: Ale mówisz o kibolach, czy
1: tak.
2: Mówisz... A, to ja nie chciałem o kibolach powiedzieć, ponieważ wczoraj chyba w południe też, lub nie wiem, o którejś tam godzinie, szło małżeństwo z dzieckiem na Zabłociu w Krakowie.
1: Tak, to też dotarło do mnie.
2: I czterech debili, w tym ten kierowca debil, jechali z nadmierną prędkością, wpadli w to małżeństwo, zginęli na miejscu, dziecko walczy, 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Drodzy słuchacze, każde 10-20 kilometrów więcej w mieście może, ja nie wiem ile, bo ja już po prostu nie mogłem czytać dalej, nie wiem jaka była nadmierna prędkość, ale musiała być dosyć duża. I to, jak to się mówi, w biały dzień. Ja nie mogę wytrzymać, jak widzę takich turbo debili, którzy obok, na przykład w Wieliczce, obok mojego domu,
1: no właśnie,
2: wiesz jak tam jest, wyprzedzają się, a jest szkoła, jest dom kultury, jest
1: no ale wiesz,
2: 40
1: wiesz co,
2: na godzinę, a oni się wyprzedzają.
1: Poczekaj, ale tam dokładnie, gdzie się wyjeżdża od ciebie, to sam wiesz, że ja po prostu jestem zbyt nerwowy czasem, żeby wyjeżdżać tamtędy, bo niby jest 40, a potrafią dwa razy tyle jechać, jak nie lepiej.
2: Słuchaj, drodzy słuchacze, słuchajcie, tam ludzie się starają już od paru lat, żeby założyć takie zwalniające progi. Najpierw mówili, że nie mogą zwalniających progów założyć, ponieważ jeżdżą autobusy. Jak teraz wiesz, to zakłada się takie te szersze progi, gdzie autobus nie musi wjeżdżać na nie, tylko je mija.
1: Tak.
2: Ale osobowy debil, który jedzie z nadmierną prędkością, no urwie zawieszenie, prawda? I ja jestem, drodzy słuchacze, za tym, żeby tam założyć. Jeśli spotkaliście się z taką sytuacją i możecie podpowiedzieć, jak to się załatwia, bo już parę lat się ludzie tam starają, jakieś różne dziwne pomysły. No policja nie może przyjechać, bo zarobiłaby niesamowitą ilość kasy, gdyby stanęła i tylko radar włączyła, nie? Dlatego, że ma Wieliczka tylko dwa radiowozy, a to informacja dla złodziei. Możecie robić wszystko, ponieważ Wieliczka posiada tylko dwa radiowozy, w tym jeden nowy podobno.
1: Wiesz co, ale ja ci powiem tak. Jak się pojawiają kolejne odcinki pomiarowe lub kolejne fotoradary, to od razu w ogóle jest zjojcenie, że skok na kasę, skok na kasę. Ja bym na każdej ulicy wsadził taki radar i to już ci poważnie mówię, bo jedynie argument finansowy jest w stanie tych debili wziąć i wiesz, jakby tak...
2: Ja wiem, tylko to...
1: Teraz jest Kopernika koło mnie rozwalona.
2: No.
1: I na szczęście jest rozwalona, w sensie, że ją remontują. Bo jak jej nie remontowali, to tutaj były stałe wyścigi w ogóle po Kopernika, gdzie ktoś na przykład kręcił BMW M3 do odcinki.
2: Nie, no dobra, wiem o tym. To jest przerąbane, ale no, jedno, co jest najgorsze, no to ja idę sobie tą ulicą obok siebie, i czasami mnie mrozi, ponieważ widzę, że jedzie gość z nadmierną prędkością i szczerze mówiąc już nie raz pomyślałem, że zrobię tylko taki niby krok na ulicę, jakbym chciał wyjść. A on będzie miał taki odruch i wyląduje w rowie. No ale...
1: A skąd wiesz, że będzie miał taki odruch? Może będzie mu szkoda bardziej samochodu jak życia.
2: No ale wiesz, jakbym wszedł tak trochę na ten... No ale no nie jestem mordercą, no. Ale z drugiej strony, jeśli macie pomysł, no pomijam te pomysły takie, wsiądź, pojedź za gościem, zrób co trzeba. Na to przyjdzie może czas. Ale, drodzy słuchacze, czy musi dojść Tomek do tragedii, żeby wreszcie ktoś powiedział, no, musimy coś z tym, z tą ulicą zrobić? I nie mówiąc o tym, że kiedyś o 7 rano był samochód naprzeciwko u sąsiada, który wjechał mu w ogrodzenie. No, przepraszam bardzo, jeżdżę
1: ale
2: tam
1: co,
2: już...
1: w sensie wyleciał z zakrętu?
2: Tak. Na tej ulicy często goście w rowach lecą. Jednego znasz zresztą, który co prawda nie jechał z nadmierną szybkością, ale zaspał za kierownicą, to wtedy w pandemii, zaspał za kierownicą i wpadł do rowu. Więc tam są różne dziwne rzeczy, ale jeśli na ulicy, która jest ograniczenie 40 na godzinę, jedziesz stówą, 80, wszystko powyżej 50, to już jesteś potencjalnym mordercą. To jest moje zdanie.
1: Tak, i powinno się takich ludzi wyłapywać i wsadzać do obozów pracy zgodnie z zasadą zero tolerancji.
2: Tam jest taka sadzawka, ja bym po prostu chętnie go tam utopił. Nie, ale żarty żartami, ale to jest naprawdę... Później się dziwimy, trochę narzekamy, że no, że są punkty pomiaru, że się nie da jeździć, że... No ale cóż, jest tyle samochodów i no, noga z gazu trochę. Każdy był co prawda młody i każdy gdzieś tam czasami na drodze ekspresowej przegiął czy na autostradzie. Ja wiem, ale w centrum miasta, w mieście... Na obrzeżach miasta, jak jedziesz
1: ale nawet,
2: za szybko,
1: ale wiesz,
2: nadmierną nawet, prędkością...
1: Nawet w terenie zabudowanym, który nie wygląda jak teren zabudowany. Wiesz, jak mamy tę drogę od cła na most w Wiliczce.
2: No.
1: Znaczy nie w Wiliczce, tylko przed Niepołomicami. No to tam jest cały czas 50. Ludzie tam jadą 90. Panowie tam stoją na zakręcie. Za zakrętem stali. Ale wiesz, no jak ma być 50, to do cholery jedźmy
2: ale
1: wszyscy 50
2: dobrze,
1: stałą
2: ale
1: prędkością.
2: Mi nie o to chodzi, żeby wyłapywać ludzi i po prostu...
1: Ale nie chodzi...
2: On się wtedy nie uczy jakby. Jak wracasz z Wieliczki często, albo jedziesz do Wieliczki, to na moście, albo za mostem, za wiaduktem stoi. I zawsze łapią, zawsze łapią. Ja już się nauczyłem. W centrum miasta... Znaczy w mieście w ogóle i wszędzie jeżdżę tyle, ile znaki
1: pokazują. Dokładnie tak.
2: I od iluś tam lat mam zero punktów na koncie. Da się. Chociaż czasami chciałbym, ale nie w mieście, ale zacząłem się pilnować też, jak wracałem z wakacji, zacząłem się pilnować też na autostradzie. I uwaga teraz. Jechał znajomy z lawetą.
1: Aha.
2: I jechałem ja. Ja jechałem prawie cały czas 140 na godzinę, ale przez to, że jechałem z dwójką dzieci, no to musiałem się zatrzymywać około 3 razy. A on jechał 100 na godzinę,
1: no,
2: nie więcej. Zatrzymał się tylko raz czy dwa, na krócej, bo nie musiał jeść, bo ten. I wyobraź sobie, że on przyjechał w sumie o pół godziny szybciej ode mnie.
1: No jest to możliwe. No.
2: Więc tylko jechał ciągle. Non-stop prawie, tak? Więc i uwaga, nie mógł przekroczyć więcej niż 100 dla bezpieczeństwa. Więc często jest tak, że ktoś, ja też zauważyłem teraz na bramkach, ktoś pędził, jechał prawie 200, tu, ten, a potem spotykamy się na bramkach. Aha, jeszcze żeby było śmiesznie.
1: No to też zauważyłem.
2: To ja sobie
1: taką
2: przejeżdżam,
1: rzecz.
2: Bo mam wykupione, przejeżdżam sobie na viatol, a on stoi w kolejce na bramkach. No po prostu.
1: No to wiesz, no to takie rzeczy się zdarzają. Teraz... Jeszcze wiesz, ja czasem obserwuję takie dziwne historie w ruchu miejskim, że na przykład jeżeli ruszasz na światłach, jak ci się robi zielony i jedziesz te 50 lub 70,
2: no,
1: w zależności od miejsca,
2: tak,
1: to masz cały czas zieloną falę. Jak jedziesz 90,
2: no tak, bo to tak
1: to,
2: jest...
1: to stoisz od świateł do świateł.
2: Ale powiedz mi, bo te wszystkie gieroje tacy w większości, kurde, pędzący albo tu dojeżdżający, jakoś jak jest zielone światło, to zanim on odłoży telefon, bo ogląda laski na telefonie, no. albo rozmawia, bo nie wiadomo dlaczego w najnowszym BMW nie działa głośno mówiący zestaw.
1: Może Ham nie potrafi sobie podłączyć.
2: Zanim coś przełączy, to my z chłopakami, moimi synami, bo lubimy to, że już mamy 70 bardzo szybko, od razu. I w lusterkach wszyscy tam stoją, a potem korki. No ruszmy, drodzy słuchacze, no ruszamy po prostu. Jest żółte, jesteśmy przygotowani, jest zielone, już wszyscy ruszają równocześnie i korki są mniejsze. Ja wiem, że to są nasze takie industrialne...

0: Naprawdę ten kraj schodzi na psy i dziczeje dzięki temu, że pewien człowiek, który nie powinien nawet matury mieć, nagle okazał się szefem IPN-u, a potem prezydentem.
1: Czołem żołnierze!
0: Czołem sutenerze!
1: To musimy wybrać dla tego gościa jakiś utwór.
0: Znaczy wiesz co, ja myślę, że wybrałem już utwór dla tych, którzy wzięli i odeszli w taki czy inny sposób ostatnio.

0: and talk.
1: I takie to kontemplacyjne dzieło zostało poświęcone tym, którzy już specjalnie nie powalczą, bo i jak, chyba żeby stali się armią zombie, o ile nikt ich nie skremuje.
2: No, dobra. Piękna to płyta, jeśli jej nie znacie, polecam. I uwaga, uwaga, drodzy słuchacze, jeśli nie lubicie Nicka Cave'a albo gdzieś tam wam nie po drodze z muzyką Nicka Cave'a, ale chcielibyście jednak spróbować, to zacznijcie właśnie od tej płyty.
1: Albo zacznijcie od którejkolwiek płyty, którą wam wylosuje maszyna permutująca rzeczywistość.
2: Czyli dzisiaj na zakończenie puścimy całą płytę Cave'a.
1: Nie wiem czy całą. Zobaczymy, która płyta się pojawi,
2: wiemy.
1: Wiesz.
2: Dobra.
1: W jednym tym.
2: Dobra.
1: Coś się po prostu wylosuje na pewno. No cóż, dzięki wam za wsparcie.
2: Ale teraz tylko moje pytanie. Co Cave myśli o wujku, a co wujek myśli o Cave?
1: Myślę, że mogą się znać. Ale,
2: no.
1: Na pewno wuja słuchał Birthday Party.
2: Jeden i drugi wie, kto kim jest. Ale teraz uwaga, kto powinien zrobić proste pytanie bardzo?
1: No.
2: Taki retoryczny.
1: No,
2: dobrze. Kto powinien zrobić cover to PL? No wujek, no. Czujesz w takim jak Field Peak.
1: Tylko, że widzisz wujek to...
2: Dobrze by to wujek zrobił.
1: Wujek mógłby troszeczkę w ogóle dodać takiego...
2: Nie, bez tych takich...
1: sznytu.
2: Nie, bez tego, wiem, bez tych takich jego ostatnio... On od trzech płyt lubi te takie kibolskie zaśpiewy. Ho, ho, ho! Znaczy, Mikołajowe.
1: Nie, ho, ho! Wiesz, on to lubi od dłuższego czasu,
2: no dobrze,
1: jeszcze,
2: ale... A teraz napiszcie, drodzy słuchacze, Cave... Jaki powinien przerobić utwór Ministry lub Revolting Cocks? Ja już mam taki, drodzy słuchacze. Cave przerabia, moja propozycja jest taka, No Devotion.
1: A ja bym bardziej Cave'a widział...
2: W pierwszej płycie?
1: Nie. W Do You Think I'm Sexy.
2: O.
1: Już to usłyszałem ten refren jego głosem.
2: Nie, ale to był przecież nie Ministry utwór.
1: Tylko, że ta wersja Ministry, znaczy właściwie Revolting Cocks, jest zupełnie inna.
2: Ale jednak...
1: Że tylko trochę melodyjka refrenu.
2: Jest. Ja jednak słychać, że to jest cover.
1: A wiesz, że ten sam utwór Roda Stewarta był oparty na melodyjce, która... To melodyjka była w utworze... jakiego Jorge Bena, który był jednym z czołowych wykonawców nurtu Tropicalia, a utwór się nazywał Taj Mahal. I że tam jak włączasz Taj Mahal, to słyszysz od razu ti ti ti ri ri ri.
2: Ale to w ogóle dobry numer Roda Stewarta. W oryginale też. Jest super.
1: A wiesz, że ja Roda Stewarta widziałem, jak staliśmy na światłach jadąc ulicą Mogilską, a on grał wtedy koncert w Tauronie i busem Mercedesa jechał i tak w ogóle Beata mówi, o popatrzcie kto tam jest, ja mówię, o kurwa Rod.
2: A Rod mówi, o popatrzcie kto tam jest, Tom, o Tom.
1: Dobra,
2: słuchaj,
1: to...
2: ale tak w ogóle nawiasem mówiąc, Stewart się nieźle trzyma.
1: Tak, ale ponoć jego dzieci się wstydzą, że on śpiewa dalej. Przynajmniej taki, wiesz, w jakimś pudelku tak pisali.
2: Ale, drodzy słuchacze, puszczaliśmy kiedyś te jego covery takie w wykonaniu swingującym, pamiętasz?
1: Tak,
2: dobra,
1: tak.
2: Dobra płyta. Dobrze, drodzy słuchacze, ciąg dalszy wakacji wam życzymy, najlepszy jaki może być.
1: A co będzie jutro, tego nikt nie wie. Nie wiedzieli tego The Beatles.
2: I nie wiedzieli na chuj tego... Putin.
1: Tak.
2: I w ogóle, trzymamy kciuki za cały polski tenis, bo ja śledzę, ale dzisiaj nie było tenisowego kącika, ale był wujaszek, byli wszyscy, był Tomek i byłem ja. Tomasz Jerzy tu mi daje, widzicie, na wakacje, brawa dla niego.
1: No to już tam nie słyszymy tego brawa, bo audycja nie działa w dwie strony. No, ty wróciłeś też z wakacji, więc brawo dla ciebie.
2: Dziękuję bardzo, a ja teraz, drodzy słuchacze, przez to, że Tom jedzie, a ostatnio miał dużo prób z zespołem Smog, to ja wykorzystam, żeby go trochę przekonać i nagrywam wokale, ale nie powiem wam do czego. Dobrej nocy.
1: Dobranoc, pa, pa.

Get that, yeah.

Thank you.

Consume itself on the terraces of football stadia and die.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Rozdział 11. Elizabeth zeszła do piwnicy i przyniosła kolejną butelkę wina. Przedwojenny rocznik. Lenny otworzył ją.
2: Naprawdę się we mnie podkochiwałaś? Zapytał, napełniając kieliszki.
1: Elizabeth roześmiała się.
2: Byłeś miłością mojego życia.
1: Może powinienem zwracać na ciebie więcej uwagi.
2: Szedłeś na wojnę, byłeś mężczyzną.
1: Dlaczego miałbyś zwracać uwagę na jakąś niezgrabną trzynastolatkę?
3: Lenny rozsiadł się wygodniej i zapalił papierosa.
1: Nie byłaś wcale taka niezgrabna.
2: Byłaś ładna.
1: Pamiętam, że zawsze byłaś ładna.
2: Czułam się niezgrabna.
1: Ale teraz bardzo się zmieniłaś. Ledwie cię poznałem na stacji.
2: Dziękuję.
1: Odparła, zdając sobie sprawę, że się czerwieni. Wciąż nie potrafiła przyjmować komplementów bez rumieńca.
2: Mogę zadać ci osobiste pytanie? Powiedział Lenny.
1: Czy masz narzeczonego?
2: Mam wielu przyjaciół, jeśli o to ci chodzi.
1: Nie, nie. Mam na myśli kogoś stałego. Faceta, który zabiera cię do swojego domu, żebyś poznała jego rodziców, który zaczyna mówić o dzieciach i o tym, do jakiego poślecie je koledżu.
2: Uśmiechnęła się i pokręciła głową.
1: Nie. Nikogo takiego nie mam. W każdym razie nie w tej chwili. Po Haldemanie Jonesie spotykałam się przez jakiś czas z pisarzem o nazwisku Kenwood Priest, który powtarzał, że powinniśmy kupić dom gdzieś w regionie Finger Lakes i żyć jak para pustelników, mając wokół siebie tylko jeziora, drzewa i lelki kozodoje. Ale to nie dla mnie. Całe dzieciństwo spędziłam w Sherman. Teraz fascynuje mnie ruch uliczny, ludzie, policyjne syreny.
2: Kenwood Priest? Co on takiego napisał?
1: Cienką, subtelną książeczkę pod tytułem Stracone pokolenie. Zawsze będę pamiętała ostatnie zdanie. Ponieważ nie ma dla nas drogi naprzód i nie ma drogi z powrotem, musimy stać przy brzegu naszego dojrzewania, słysząc nad głowami krzyk mew i czekając na przypływ, który nas w końcu zabierze.
2: Mruknął Lenny, przełykając wino.
1: To chyba jakieś banialuki. Siedzieli chwilę w milczeniu, słuchając trzaskania drewna w kominku i zawodzącego głucho wiatru. A potem spojrzeli na siebie i wybuchnęli śmiechem. Powodem było pewnie wino, zmęczenie albo dziwność tego, co zobaczyli w rodzinnym albumie Buchananów. Ale śmieli się, aż łzy pociekły im po policzkach.
2: O Boże, przestań! Bolą mnie boki!
1: Ale Lenny pohukiwał i zanosił się od śmiechu. I Elizabeth chwyciła go w końcu za ręce i potrząsnęła.
2: Przestań, Lenny! Powiedziała. Przestań, rozbolał mnie przez ciebie brzuch.
1: Lenny przestał się śmiać i spojrzał jej prosto w oczy. Puściła jego nadgarstki, a on podniósł dłoń i dotknął jej rozświetlonych ogniem miękkich, delikatnych włosów. Nie powiedział ani słowa, ale przysunął się bliżej i pocałował ją najpierw w policzek, a potem w usta. Ich języki dotknęły się i oznajmiły sobie w milczeniu więcej niż którekolwiek powiedziało od chwili, kiedy się ponownie spotkali. Oczy obojga były szeroko otwarte i utkwione w oczach partnera, a rzęsy wciąż mokre i błyszczące od śmiechu. Pocałunek trwał długo. Lenny przytulił Elizabeth mocno do siebie. Jego palce sunęły powoli po jej plecach. Nawet przez sportową marynarkę czuła, jaki jest szczupły i kościsty. Wszystkie te miesiące na Pacyfiku pozbawiły go ciała i nie nabrał go z powrotem nawet po 5 latach cywilnego życia. Pogładził ją po włosach i po ramionach, a potem jego dłoń ześlizgnęła się niżej i ujęła przez sweter jej pierś. Elizabeth odsunęła się.
2: Proszę cię, nie sądzę, żebym była gotowa.
1: Lenny uśmiechnął się i wzruszył ramionami.
2: Ależ oczywiście. Ulegam po prostu naturalnym skłonnościom.
1: Nie masz mi za złe? Pochylił się do przodu i ponownie ją pocałował.
2: Oczywiście, że nie mam ci za złe. Wystarczająco podniecające, jak na jeden wieczór, było odkrycie, że ta mała dziewczynka, którą zawsze lubiłem, wyrosła na najbardziej atrakcyjną kobietę, jaką zdarzyło mi się spotkać.
1: Elizabeth ponownie się zaczerwieniła.
2: Pochlebca. To nie było pochlebstwo. Dotknął jej policzka opuszkami palców.
1: Naprawdę jesteś jedną z najpiękniejszych kobiet, jakie w życiu spotkałem.
2: Tylko jedną z nich?
1: Uśmiechnął się i dał jej jeszcze jednego całusa.
2: Posłuchaj, powiedział. Będę musiał już iść. Zabieram jutro rano mamę do Hartford i chcę wcześnie wstać.
1: Miło było cię zobaczyć, odparła Elizabeth, ściskając jego dłoń.
2: Co powiesz na kolację w sobotę wieczór? Wciąż tutaj będziesz?
1: Oczywiście, z przyjemnością.
2: Podała mu płaszcz i Lenny włożył go. Przed wyjściem zatrzymał się w chłodnym holu i wziął ją w ramiona, otulając połami płaszcza niczym ciepłymi skrzydłami. Dopóki nie stanęła tak blisko, nie zdawała sobie sprawy, jaki jest wysoki. Pachniał tytoniem i starą wodą kolońską.
1: Wiem, że ostatnio nie było ci łatwo, stwierdził. Chcę po prostu, żebyś wiedziała, że możesz zawsze liczyć na moją pomoc w imię starej przyjaźni. Powinnaś przejrzeć papiery twojego taty. Wiesz o tym. Zobaczyć, jakie ma polisy ubezpieczeniowe, polisę na życie, rentę, ubezpieczenie na wypadek kalectwa. Oszczędności nie starczą na długo.
2: Dziękuję, zrobię to.
1: W takim razie dobranoc, słodka Elizabeth, powiedział. Ich usta ponownie zwarły się w długim, głębokim pocałunku. Elizabeth dotknęła przypadkowo dłonią jego tweedowych spodni i poczuła, jak bardzo jest podniecony. Pamięć o tym pozostała przez długie godziny w końcówkach jej nerwów, tak jak błysk światła pozostaje na siatkówce oka. Kiedy tylne światła należącego do Leniego Frasera zniknęły za drzewami, zdała sobie sprawę, że jest w nim zakochana. W gruncie rzeczy jednak była w nim zakochana od bardzo dawna. Obeszła cały dom, gasząc ogień w kominkach i rozsuwając zakurzone aksamitne zasłony. Nie chciała schodzić jutro rano na dół, potykając się w półmroku. Dom wstrzymał oddech i zastygł w smutku. Pozostało mu tylko czekać, aż ojciec Elizabeth wyjedzie do szpitala albo umrze, a potem powitać nową rodzinę. Czasy Buchananów odchodziły w przeszłość. Czasy Elizabeth, Laury i Peggy, ich niosącego się echem po korytarzu śmiechu i szurających po schodach kapci. Elizabeth podeszła do kominka w salonie, wepchnęła pogrzebaczem głownie w głąb paleniska i założyła ochronną kratę, a potem weszła do kuchni, odsunęła pasiaste zasłony i odkręciła kran, żeby nalać sobie szklankę zimnej wody, którą chciała zabrać na górę. Kiedy zza chmur wyjrzał zamglony, perłowo-błękitny księżyc w pełni i oświetlił trawnik, schody i kort tenisowy, Elizabeth popatrzyła przez okno i upuściła ze strachu szklankę do zlewu. Po środku kortu stała drobna, biała figurka w płaszczyku i berecie. Drobna, biała figurka nieruchoma jak śmierć.
0: O mój Boże! Szepnęła Elizabeth. O mój Boże, nie! Wszystko tylko nie to!
2: Przełykając ślinę, podeszła do kuchennych drzwi i zdjęła z wieszaka stary wełniany płaszcz. Ten sam, który ojciec wkładał, nosząc do domu drzewo. Włożyła go, otworzyła drzwi i wyszła w mroźną noc. Tym razem nie było kota, który obserwowałby ją z dezaprobatą, mrużąc oczy. Ampersand zginął przed 3 laty pod kołami przewożącej meble ciężarówki. Ruszyła nierównym, szybkim krokiem przez trawnik. Mała, biała figurka w ogóle się nie poruszała. Stała dokładnie po środku kortu, zwrócona twarzą w stronę domu. W świetle księżyca Elizabeth widziała, że jej twarz jest jakby przybrudzona, a oczy zapadnięte i bardzo ciemne. Przy skraju kortu trochę zwolniła. Zachowując największą ostrożność i drżąc ze zdenerwowania, zaczęła się zbliżać do figurki. Kiedy znalazła się w końcu wystarczająco blisko, żeby jej dotknąć, nie zrobiła tego. Nie musiała. Widziała bowiem, przed czym stoi. To był śnieżny anioł, którego razem z Laurą ulepiły dla Peggy. Ubrany w jej brązowy beret, czerwoną spódniczkę i brązowy tweedowy płaszczyk. Zamiast twarzy miała rozdarty worek po nawozach sztucznych z wypalonymi rozżarzonym pogrzebaczem dziurami na oczy. To był ulepiony ze śniegu bałwan, chociaż śnieg nie padał w Sherman od początku kwietnia. Elizabeth wpatrywała się w niego z bijącym o wiele za szybko sercem. Jej oddech zamieniał się w obłoki pary. Co to miało znaczyć? Co to wszystko miało znaczyć? Czy ktoś ulepił go, żeby się z niej naigrywać? Albo zrobił to, żeby przestraszyć jej ojca? Może było to po prostu jedno z tych dziwnych, nadprzyrodzonych zjawisk, jak pojawiające się w lustrze twarze, rojące się od much puste pokoje i łkające w nocy głosy. Może nie miało żadnego racjonalnego wytłumaczenia. Tak czy owak, Elizabeth nie potrafiła opanować przerażenia. Czuła, że udzielone jej zostało ostrzeżenie. Kto oprócz niej, Laury, mamy i ojca wiedział o śnieżnym aniele? Nikt. Zupełnie nikt. Ale ojciec był sparaliżowany, mama wciąż przebywała w klinice, nieobecna na ogół duchem, a Laura była 3000 mil stąd, w Kalifornii. Jeszcze bardziej niepokojące od tego, kto ulepił bałwana, było to, jak udało mu się to zrobić. Skąd wziął się cały ten śnieg w bezśnieżną noc? Jak to się stało, że w środku czerwca lód skuł wodę w basenie, a w upalne letnie popołudnie zamarzł na śmierć wielebny Dick Braithwaite? Zrobiła to zima, powiedziała jej Peggy w sypialni ojca. Ale co to mogło oznaczać? W Sherman nie było przecież jeszcze zimy, żadnego śladu zimy, przynajmniej na razie. Elizabeth obeszła dookoła śnieżnego anioła. Czuła emanujący z niego chłód. Nie różnił się prawie niczym od bałwana, którego ulepiły przed wielu laty z Laurą. Wlepiał w nią kpiące spojrzenie swych wypalonych, skośnych oczu. Stanęła nieruchomo i rozejrzała się po ogrodzie. Chłodny podmuch wiatru niósł po trawniku szeleszczące suche liście. Księżyc zasłoniły kolejne chmury i zrobiło się ciemniej. Tylko śnieżny anioł pozostał lśniący i jasny. Elizabeth miała ochotę wziąć łopatę i rozbić bałwana w puch. Ale potem pomyślała, nie, lepiej wyciągnę panią Patrick z łóżka i poproszę ją, żeby tu przyszła i zobaczyła to na własne oczy. Będę miała przynajmniej świadka i przekonam się, czy do reszty nie zwariowałam. Ruszyła szybko z powrotem do domu, zamknęła kuchenne drzwi i wyjrzała przez okno, żeby upewnić się, czy bałwan wciąż tam stoi. A potem pobiegła na górę zajrzeć do ojca. Leżał w ciemności z otwartymi oczyma. Nie była w stanie stwierdzić, czy śpi, czy czuwa. Lekarz powiedział, że potrafi w bardzo ograniczonym stopniu kontrolować mięśnie twarzy i nawet pogrążony w głębokim śnie może mieć otwarte powieki. Ojcze? Zapytała, pochylając się nad nim. Wszystko w porządku, ojcze? Nie było żadnej odpowiedzi. Nie poruszył nawet gałkami oczu, ale wciąż oddychał i kiedy dotknęła jego dłoni, wciąż była ciepła. W pokoju unosiła się woń ciepłego moczu, ale nie miała teraz czasu zmieniać mu pościeli. Stąpając na palcach, wyszła na korytarz i tak cicho, jak tylko mogła, zamknęła za sobą drzwi. Stała przez chwilę z poczuciem winy i nasłuchiwała, a potem pomodliła się w duchu o to, żeby Bóg dał ojcu jakiś sposób wypowiedzenia się albo zabrał go do siebie. Zawsze był taki wymowny. Życie musiało być dla niego teraz nie do zniesienia. Było chyba nawet gorsze od więzienia. W celi mógłby przynajmniej rozmawiać, pisać i rysować. Wyszła z domu frontowymi drzwiami, przecięła alejkę, przeszła kilkadziesiąt jardów ulicą i skręciła w wysypany żwirem trakt, który prowadził do domu pani Patrick. Nie było tu żadnych latarni. Paliła się tylko jedna lampa przy Green Pond Farm i Elizabeth widziała drogę jedynie dzięki rosnącym po jej obu stronach wysokim brzozom, białym i cienkim jak krzyk. Pod jej nogami zgrzytał żwir. W zaroślach przemykały niewidoczne zwierzęta i poruszały się przez sen ptaki. W 3/4 drogi do domu pani Patrick odniosła wrażenie, że słyszy jakiś inny dźwięk. Przypominało to śpiew. Zatrzymała się i przez chwilę nasłuchiwała, ale dobiegał ją tylko szum wiatru w gałęziach i szelest zeschłych liści. Odwróciła się i spojrzała w stronę własnego domu. Wydawał się stąd bardzo duży i zaniedbany. Tak, jakby nikt w nim nie mieszkał. Przypomniała sobie album z wszystkimi tymi fotografiami niby Peggy i przez mrożący krew w żyłach ułamek sekundy miała wrażenie, że widzi ją stojącą przed domem. Ale potem zdała sobie sprawę, że to tylko biała plama drzwi garażu, której rosnące obok bezlistne krzaki nadawały nieregularny, zmienny kształt. Minęła bramę i chlew i szła dalej. Patrykowie nie hodowali już świń, ale w obejściu wciąż unosił się ich zapach. Weszła po stopniach na werandę i nacisnęła dzwonek. Czekając, wsłuchiwała się w odgłosy nocy. Słyszała skrzypienie gałęzi i stukot kół jadącego gdzieś w oddali pociągu. A potem, z całą pewnością, czyjś śpiew, bardzo wysoki i czysty. Z początku myślała, że to telewizor u Patryków, ale głos miał w sobie taką czystość, że nie przypominał wcale telewizyjnej fonii, a poza tym śpiewający przeciągał w nieskończoność poszczególne słowa i robił

gdzieś w trakcie. Zgubiłem dziką naturę w zgodzie z samym sobą. Na bok odstawiłem gorzką politurę.

Kocham Madonnę, zakochuję się w dziwkach. Gina swego szukam w butelce.

wypełniam pustkę mailem, SMS-em, pustka już pełna. W barze Eureka życie mi przecieka. Siedzę i piję miętową herbatę, podniecam się marnym lokalu rabatem, herbatę se sądzę.

jakaś opuszczona przy barze się dziwi. Samotna wariatka, byle głupek z brzydkich kobiet szydzi. A w gazetach napisali, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż.

0: Nazywa się pan Luigi Maceo, jest pan członkiem mafii, działa pan na terenie Cleveland.
1: Nie śmieję się tylko dlatego, że jestem w kiepskim humorze. A kiedy jestem w kiepskim humorze, należy zostawić mnie w spokoju. Czy jasno się wyrażam?
0: Zdaję sobie sprawę, że podróż pociągiem zamiast własnym samochodem nie wpływa dodatnio na pański humor. Pozwolę sobie jednak usiąść i powiedzieć panu, z czym przychodzę.
1: Jeśli musi się pan przed kimś wewnętrzyć, to niech pan to zrobi szybko. Czekam na to.
0: Wiem, że podróżuje pan w towarzystwie. Pana goryl znajduje się w tej chwili w toalecie. Do kawy, którą pił na dworcu, wsypałem mu silny środek przeczyszczający. Korzystam z okazji, bo z pewnością kazałby mu pan wyrzucić mnie stąd. Nie interesuje mnie to, że należy pan do mafii i że popełnia pan różne przestępstwa. Każe pan również mordować ludzi. Czy pamięta pan dziewczynę o nazwisku Heckley? Doroty Heckley. Była moją siostrą. W gruncie rzeczy nie ma znaczenia, czy pamięta pan moją siostrę, czy nie. Nie będę się też rozwodził i przypominał panu tej historii. Przyszedłem pana zabić. I wykonam swój zamiar, zanim dojedziemy do Bostonu. Być może grożono panu śmiercią wiele razy. Ja panu nie grożę, ja tylko informuję. Po prostu informuję. Ucieczka stąd jest niemożliwa. Mogłem pana zabić od razu po wejściu do przedziału. Mogę to zrobić nawet w tej chwili, ale poczekam jeszcze trochę, ponieważ zależy mi, żeby pan w to uwierzył. Chcę, żeby pan dobrze uświadomił sobie, co się stanie. Przed nami długa droga, ma pan sporo czasu, żeby to sobie uświadomić.
1: Bardzo miło było pana poznać, panie... Przepraszam, jak pan się nazywa?
0: David Heckley.
1: Panie Heckley, życzę przyjemnej podróży. Tak a propos, dokąd pan jedzie?
0: Do Bostonu. Żegnam. Aha, jeszcze coś. To... Ja dzwoniłem do pana i ostrzegałem przed podróżą własnym samochodem, a ponieważ nie lata pan z samolotami, pozostawał tylko pociąg. Tak, wiem o panu bardzo dużo. Śledzę pańskie kroki od paru miesięcy, a okazji do wymierzenia kary miałem co najmniej 4, ale wolałem poczekać, żeby móc powiedzieć wprost, za co pan zginie. Dopiero dzisiaj mogłem to zrobić. Właściwie to żal mi pana trochę. Umrze pan z powodu jakiejś błahostki. Błahostki z pańskiego punktu widzenia oczywiście, ale często tak właśnie bywa z ludźmi, których zawodem jest łamanie prawa.
1: Skoro już o tym mówimy, to jak jest pana zawód, jeśli można wiedzieć?
0: Jestem mechanikiem samochodowym.
1: Czy nie chciałby pan pracować dla mnie? Potrzebuję takich stanowczych i pewnych siebie ludzi.
0: Kiedy pana zabiję, zgłoszę się na policję. Nie wątpię, że chociaż spełnię dobry uczynek, to znajdę się w więzieniu. Tam z pewnością przy czymś mnie zatrudnią. Jeszcze raz żegnam, a raczej do następnego zobaczenia.
1: No, do widzenia, panu. Gdzie byłeś tak długo u diabła?
2: Szlak by to trafił. Zatrułem się czymś. Żołądek mi... nawalił.
1: Płacę ci za to, żebyś w pracy niczym się nie truł. Tym razem ci daruję. Jakiś gnojek wsypał ci do kawy środek przeczyszczający. Przed momentem był tutaj i powiedział.
2: Wsypał mi do kawy?
1: Nie to... powtarzaj tego, co mówię. To tak, jakbyś zarzucał mi kłamstwo.
2: Ale ja...
1: Cicho, masz robotę. Wygląda na 25 lat. Jest szczupły, wysoki i bardzo blady. Ma krótkie, jasne włosy. Nosi jasno-brązowy trencz i brązowe skórzane buty. Zapamiętaj to. Nie może być mowy o pomyłce.
2: Zaraz, szefie. Mogę go trochę poszturchać, ale ja nie jestem od wykańczania ludzi. Zostałem wynajęty do ochrony, a do mafii nie należę. Pracuję dla pieniędzy, a nie dla idei, jak to mówią. Powinien pan jeździć z kimś od mokrej roboty.
1: Nie,
2: o tak.
1: Nie pouczaj mnie, dobrze? Wiem, do czego cię wynająłem. No tak, to już nie ten czas. Prawdziwy mafiozo to dzisiaj rzadki rarytet.
2: Co pan powiedział, szefie? Bo nie dosłyszałem.
1: Kiedy będę do ciebie mówił, na pewno usłyszysz. Dostaniesz $3000.
2: W 3000 za likwidację faceta w pociągu.
3: Nie powtarzaj tego, co mówię. Naprawdę nie możesz się od tego powstrzymać.
2: Wyraziłem tylko zdziwienie, szefie. Niech pan weźmie pod uwagę warunki. Jeśli wsypał mi coś do kawy, to znaczy, że mnie zna. Nie pozwoli podejść do siebie. A przecież na pewno wie, że będę chciał go zlikwidować.
3: Ani centa więcej. Zanim będzie próbował mnie zabić, musi wykończyć ciebie. No. Grasz o własną skórę.
2: Coś tu nie tak, szefie. Mógł pana zabić, kiedy mnie nie było. Dlaczego tego nie zrobił?
3: To nie twoja sprawa.
2: No dobra, nie moja. Zaraz, a może on zostawił tu bombę?
3: Niczego nie miał przy sobie. Obserwowałem go cały czas. Chce mnie zastrzelić.
2: Niech będzie. Ale widzi pan, szefie, on nie musi wcale mnie zlikwidować. Poczeka, dopóki znów mnie nie chwyci i wróci z powrotem.
3: Musisz go unieszkodliwić na zawsze. Sam rozumiesz, że inaczej nie można.
2: Ja niczego nie muszę. Niczego nie muszę. 10 000. Tak, tak. Trzeba być stukniętym, żeby odwalać taką robotę przy ludziach. Daję głowę, że siedzi teraz w wagonie restauracyjnym i śmieje się z nas.
3: Masz tu czek na 6 000.
2: No.
3: Nie, masz na 6 500. Zapamiętałeś, jak wyglądam?
2: Co miałem nie zapamiętać? O, niech będzie 6 500. Ale wezmę ten czek, kiedy wrócę. Na wszelki wypadek, gdyby mi się nie udało. Niedobrze by było, gdyby złapali mnie z tym czekiem. Niedobrze dla pana. No. Oczywiste.
3: Czasami uda ci się użyć rozumu.
2: Kapelusz pracuje, kiedy marynarka cięższa. No. Chyba znalazłem pewien sposób na faceta.
3: No nie wątpię.
2: Tak.
3: Nie wątpię, że znalazłeś. Idź. Ja chcę jak najszybciej mieć spokój.
2: No, no zalazł szefowi za skórę. W którą stronę poszedł?
3: W prawo.
2: No to lecę. Ach. No, w porządku, szefie. Facet załatwiony. Jak mówiłem, siedział sobie w wagonie restauracyjnym, żłopał piwo.
3: Doskonale. Masz czek. Jak to się odbyło?
2: A, to już mój sekret. A zresztą mogę powiedzieć. Widzi pan ten sygnet?
3: No, widzę.
2: Kiedy tu się naciśnie, o, wyskakuje kolec. Wystarczy zadrasnąć skórę i po paru minutach facet przenosi się na tamten świat. To jakaś meksykańska trucizna. Noszę go na swój własny użytek, ale tu nie było innego sposobu. Podszedłem do niego od tyłu i drasnąłem go w rączkę. Przeprosiłem i odszedłem, tylko że...
3: Co ty to, że...
2: Kiedy już byłem przy drzwiach, usłyszałem, jak krzyknął: trzymajcie go, to morderca.
3: Czy diabli nadali tego szczeniaka? Wyszedł ktoś za tobą?
2: O, może i wyszedł, ale byłem już 2 wagony dalej. A kiedy stanąłem przy barku, nikt mi się nie przygląda.
3: Głupi jesteś. Jeżeli ktoś ciebie choć raz zobaczy, zapamięta na całe życie.
2: No.
3: A barmani widzą nawet tyłem.
2: To co robimy?
3: Jak to co robimy?
2: No...
3: Ja nic nie zrobię. A ty wyrzuć ten sygnet. Od razu, zaraz. No. Wyrzuć przez okno.
2: Ja mam wyrzucić sygnet przez okno? Pan wie, ile on jest wart?
3: Głupcze, nie wymigasz się, jeśli ciebie złapią z tym sygnetem. Kupisz sobie 10 innych Ale... za te pieniądze. Posłuchaj mnie, jeśli nie chcesz skończyć w komorze gazowej.
2: No... Może i racja. Kupię sobie innych. Ach. No znowu mnie bierze. Tylko dorwę tego...

0: Gdzie pan tu wchodzi? Nie umie pan czytać? Ten przedział jest zarezerwowany. Głuchy pan jest.
1: Mama sta. Muszę otworzyć okno.
0: Wynoś się stąd do cholery i zamknij to okno i wynoś się. Ale to już natychmiast.
1: Może pan usiąść tyłem do kierunku jazdy.
2: Mniej wieje.
1: Albo niech pan usiądzie przy drzwiach.
0: Panie, czy pan mnie słyszy? Ten przedział jest zarezerwowany. Zarezerwowany! Jeśli pan natychmiast stąd nie wyjdzie, wezmę konduktora. Zrozumiano?
1: Konduktora? No to niech pan wychyli się przez okno i krzyczy. W nocy głos rozchodzi się
2: daleko.
1: Wie pan, ta astma to przeklęta choroba. Od pewnego momentu każdy atak może zakończyć się śmiercią. Zawsze w czasie podróży dostaję ciężkiego ataku.
0: Co mnie obchodzi pańska astma? Po to wynająłem przedział, żebym nie musiał wysłuchiwać stękań byle podróżnego. Chcę mieć spokój. Dociera to do pana? Chcę mieć spokój!
1: Ale w końcu można przyzwyczaić się do myśli, że każdy atak może być śmiertelny. Najpierw człowiek się buntuje, ale potem się przyzwyczaja. No i zaczyna się inaczej patrzeć na świat. Całkiem inaczej. I robi się wtedy rzeczy, o które człowiek sam siebie nigdy by nie podejrzewał.
0: Po co mi pan to mówi? Ja powiedziałem.
1: Wie pan, że wyratowałem tonącego, chociaż nie umiem pływać. Pewnie moja tusza nie pozwoliła, żebym poszedł na dno. Ale chodzi przecież o to, że zdecydowałem się wskoczyć do wody. Nie uważa pan?
0: To ładnie z pana strony, ale nie musi pan tym chwalić się każdemu obcem. Czy nie zechciałby pan zamknąć okno i przenieść się do innego przedziału? Zapewniam, że kiepski ze mnie rozmówca.
1: Tak, człowiek robi się zdolny do dobrego, ale i do złego też, niestety. Zaszedłem pewnego razu do jednej panienki, która na swoje nieszczęście słabo się spisywała. Coś mnie opętało, bo miałem wrażenie, że celowo się oszczędza, że odmawia człowiekowi, który lada dzień może umrzeć, wie pan. No i przydusiłem ją trochę, ale puściłem zaraz, bo przestraszyłem się, że zrobię jej krzywdę. Dopiero później dowiedziałem się, że połamałem jej wszystkie kręgi szyjne. Nie miałem pojęcia, że posiadam taki żelazny chwyt. Tak. Szkoda mi Davida. Staje się, że serce mu nie wytrzymało. Siedział chłopaczyna przy barku i nagle zachwiał się i spadł na podłogę. Wiedziałem, że nie dla niego takie zajęcie. Był bardzo wrażliwy, no ale cóż było robić? Ciągnęliśmy losy i wypadło na niego. Pewnie przestraszył się tego pańskiego małpisona, gdy ten się do niego zbliżył. Wie pan, jesteśmy braćmi. Chociaż może to pana zdziwić, jak to natura może płatać różne figle. David był podobny do ojca, a miał chore serce tak jak matka. Ja mam tuszę po matce, a astmę odziedziczyłem po ojcu. No i co pan na to?
0: Ile pan chce?
1: Panie Maceo, Na co mi pieniądze? Ja za 10 minut mogę nie żyć. A nawet gdyby... Czy wyglądam na skończonego łotra? Pan zabił mi siostrę, a i David umarł przez pana. Nie lubię zabijać. Ale jestem i coś winien. Nie sądzi pan? Nawet nie boję się tego małpiszona. Może tu przyjść i wpakować mi 6 kul. A ja i tak zdążę was obu udusić. No niech pan spojrzy. No widział pan kiedyś takie ręce? No. Niech pan mówi pacierz i żegna się z tym światem.
3: Pan nie może, pan nie potrafi.
1: Jak to nie potrafię. Przecież powiedziałem panu, że połamałem mi wszystkie kręgi szyjne. Przeklętasta. No. Jest pan gotów?
4: Nie. Pan nie może.
1: No da, dawaj pan też szyję, no. Nie chowaj się pan jak szczur po kątach. Przekręt astma. Lekarstwo, moje lekarstwo. O Jezu, walizce. Pan poczeka, zaraz wrócę.
3: No, co z panem, szefie?
2: W porządku, zamknij drzwi. I okno.
3: No. Kto tak pana sponiewierał? Kołnierzyk pognieciony, krawat rozwiązany. Ha! Zaraz. Na końcu wagonu mignął mi jakiś facet. Wielki jak góra. Ledwie się mieścił w korytarzu. Chyba się zatoczył, albo mi się zdawało. To on tu był?
5: Tak. To brat tego pierwszego. Dusił mnie. Aha. Ale ma astmę i poszedł po lekarstwo. Za bardzo?
1: No za bardzo.
5: Powiedział, że jeszcze tu wróci. Jeśli wcześniej nie zdechnie.
3: Faktycznie widziałem go w wagonie restauracyjnym. Oddychał jak konający wieloryb. Tak. Powiedział, że jeszcze wróci?
5: Na pewno, jeszcze parę chwil i byłoby po mnie. Musisz go przedtem unieszkodliwić.
3: Dobre sobie. Może mam stanąć w drzwiach i zagrozić mu drogę, co?
5: Trzeba go zastrzelić, masz tłumik.
3: No to co z tego, że mam tłumik? Trup podziurawiony kulami w pociągu. W Bostonie mielibyśmy komitet powitalny. 3 bataliony policji. Potrzebnie wyrzuciliśmy sygnet. A tak to... Po prostu lepiej zatrzymać pociąg i dać nogę.
5: Bzdury gadasz. Jestem umówiony i muszę o 8 rano stawić się. Mniejsza z tym.
3: No, zdobędziemy jakiś samochód i zdążymy, szefie. Inaczej ten hipopotam zgniecie nas jak walec drogowy.
5: Powiedziałem, że nie ma o tym mowy. Żaden samochód nie będzie wcześniej w Bostonie. Musisz go zastrzelić. Ach. I wyrzucić ciało z pociągu. Ile chcesz za to?
3: Pan chyba zwariował, szefie. A może mam poprosić do pomocy chłopców z ochrony kolei, co? Potrzebny jest dźwig, żeby go ruszyć z miejsca. Waży pewnie ze 200 kilo.
5: Skończ z tymi dowcipami, dobrze? Pytam, ile chcesz za to. Zastrzelić go przy drzwiach wagonu, słyszysz mnie? Będzie ci łatwiej go wyrzucić. No więc idę.
3: Szefie, mnie nie chodzi o forsę. To jest nie do zrobienia. Ja nie mam żadnych szans.
5: Przestań jęczeć. Dostaniesz 20. 25 tysięcy dolarów. Jeśli się go pozbędziesz.
3: Ale szefie, ja...
5: Cicho bądź, nie znoszę mazgajstwa. Ruszaj się wreszcie, bo zaraz tu będzie. Pamiętaj, że jeśli sfuszerujesz, czeka ciebie stryczek. No, już. Zbieraj się.
3: Rany, w co ja wdepnąłem?
1: Amerykański zgniłek.
6: Podobno poszukuje się lekarza.
7: Jestem lekarzem i słyszę pomocą. Czy to pan wzywał?
6: Nie wzywałem.
7: No, bardzo źle pan wygląda. Pozwoli pan, że przyjrzę się dokładniej.
6: Nie potrzebuję lekarza, nic mi nie jest.
7: Nie może pan nic o tym wiedzieć. Sińce pod oczami, czerwone pręgi na szyi, nienaturalnie rozszerzone źrenice. Czy pan usiłował się powiesić?
6: Żarty się pana trzymają. Powiedziałem, że nie potrzebuję lekarza i nie życzę sobie niczyich wizyt.
7: Niestety, proszę pana, obowiązuje mnie przysięga Hipokratesa. Przez paroma minutami przeszedł pan prawdopodobnie silny wstrząs. Co było przyczyną wstrząsu?
6: Panie, mówię, że nic mi nie jest. Niech pan mnie z łaski swojej zostawi samego, dobrze?
7: Tak to byłoby wbrew mojemu sumieniu, wbrew przysiędze. Proszę o bezwzględne zachowanie spokoju i niepodnoszenie głosu. Czy choruje pan na jakąś nerwicę?
6: Panie, tylko już za wiele. Nie będę odpowiadał na pańskie pytania. Mam własnego lekarza i nikt inny nie będzie mnie dotykał. Proszę o opuszczenie tego przedziału.
7: Pana stan coraz bardziej się pogarsza. A jeśli cierpi pan na zbyt wysokie ciśnienie, może nastąpić wylew krwi do mózgu. Na wszelki wypadek muszę to sprawdzić. I proszę zdjąć marynarkę. Tak, podwinąć ręka w koszuli.
6: Moment. Czy pan mi potem da spokój?
7: I tak, to zależy od wyniku badania. Niewykluczone, że się mylę, chociaż mi się to nigdy nie zdarzyło.
6: Dobrze. Proszę, niech pan robi swoje. No i co, mój doktor? Nieomylny eskulap. Można się przekręcić ze śmiechu.
7: Znajduje się pan w bardzo niebezpiecznym stanie. Każdy gwałtowniejszy ruch lub nagła emocja mogą spowodować wylew. Muszę zrobić panu zastrzyk. Proszę się położyć.
6: Nie, o co? To nie, mój panie. Obejdę się bez zastrzyku.
7: Zastrzyk jest konieczny. Nie zdaje pan sobie sprawy, czym grozi pozostawienie pana w tym stanie. Proszę mnie posłuchać. Położyć się. Niech się pan pospieszy. Zdaje się, że czeka na mnie jeszcze jeden pacjent.
6: No to niech pan leci do niego. Dziękuję za poradę.
7: No w takim razie jestem zmuszony pana obezwładnić. Jak? Tak.
2: Bobby, do mnie masz robotę.
7: Jak Bobby na razie nie przyjdzie. Środek, który spreparowałem, jest bardzo skuteczny. Działa przez kilkanaście godzin. To by była wyłącznie moja wina, że jeszcze pan żyje. Nie powinienem zgodzić się na ciągnięcie losu. Byłem pewien, że Davida nie stać na zamordowanie człowieka. A to, co się stało z Fredem, było łatwe do przewidzenia. Pan mnie słyszy, prawda?
2: Bobby, pośpiesz się, masz robotę.
7: Tak, słyszy mnie pan. Pana mózg funkcjonuje normalnie. Sparaliżowane są tylko pańskie ośrodki ruchu. Strach może pan naturalnie także odczuwać. Zrobię panu zastrzyk, który pana oswobodzi pana z niego. Tak, zresztą jak i innych ludzkich uczuć. Tak. O. Tak, za kilka minut będzie pan mógł poruszać się normalnie. Wówczas w pańskich żyłach będzie rozchodziła się śmiertelna trucizna. A przyznaję, że spreparowałem ją w raczej perfidny sposób.
2: Bobby, do mnie dostaniesz stop.
7: Tak, będzie pan umierał wiele godzin, z bólu będzie pan tracił przytomność i z bólu będzie panu przytomność powracała. I ta ciecz w ampułce przybierze wkrótce lekko żółtawy kolor i będę mógł wprowadzić ją do pańskiego organizmu.
8: Czy któryś z panów jest może lekarzem? O, popatrz, torba lekarska.
9: No, na to wygląda. No to bierzemy go.
7: Chwileczkę panowie, o co chodzi? To ja jestem lekarzem.
2: Ratunku.
8: Pan pozwoli z nami, nie mamy ani chwili do stracenia. Proszę złożyć torby i pójść z nami.
7: A to wykluczone. Muszę dokończyć zabiegu, przecież widzą panowie, że mam pacjenta. A po zabiegu jestem do dyspozycji.
9: Dokończy pan później, proszę nie zwlekać.
8: W
9: W przeciwnym razie użyjemy siły.
2: Ratunku, ratunku.
10: Tak na panów spadnie odpowiedzialność, jeśli ten człowiek umrze.
11: Może umrzeć ktoś znacznie ważniejszy. Potem może pan tu wrócić. Idziemy. Co za not, Jack, nie? To już trzeci.
12: No, szefie, dobra nasza, to była...
3: Co się z panem dzieje? Hej, szefie, co się stało?
12: Jesteś, Bob. Jesteś nareszcie.
3: Okno.
12: Otwórz to okno.
3: Ale co się stało, szefie? Co jest?
12: Nie masz czasu na opowieści. Wyrzuciłeś ciało?
3: Jasne.
12: Ale
3: mówię panu, co to była za scena.
12: Wpakowałem mu 3 kule. 4.
3: A on idzie na mnie jak ten niedźwiedź gryzli. Dopiero jak mu...
12: Mniejsza o to, posłuchaj mnie teraz. Wyrzuciłeś swój rewolwer?
3: Jasna rzecz.
12: Masz jakąś...
3: Zużyłem wszystkie kule.
12: Dobra, no to masz jeszcze jakąś broń?
3: Kastet, sprężynkę. A co? Znów się... Ktoś panu naraził?
12: Posłuchaj teraz uważnie. Jest prawie całkiem łysy, nosi okulary w stanie. Aha. Oprawie i ma przy sobie dużą czarną torbę lekarską. Musisz odebrać mu tę torbę i wyrzucisz ją od razu z pociągu.
3: Ani mi się śni, szefie. Ja się stąd nigdzie nie ruszam. Kiedy zamykałem drzwi wagonu, zobaczyło mnie 2 konduktorów. Zaczęli mi się podejrzliwie przyglądać. Byłem spocony jak... i zdyszany jak mysz po porodzie i myślałem, że koniec ze mną. Jeden z nich spytał, co ty tu robisz z tymi drzwiami, kolego? Coś tam wyrzucał, żeś się tak zmachał, co? Ale na to drugi, zostaw go, Jack, mamy szukać lekarza, potem się nim zajmiemy. Na to pierwszy, słyszałeś, kolego? Znajdziemy ciebie jeszcze, a teraz spływaj. No, sam pan widzi, szefie, że muszę tu siedzieć, a jeśli tu przyjdą... To pan musi zaświadczyć, że cały czas byłem z panem.
12: Ten łysy też poszedł w prawo.
3: No.
12: Zapomniałeś, że i tak pójdziesz do toalety i ty musisz mu odebrać tę torbę, słyszysz? Ale uważaj na jego ręce. Może trzymać pojemnik z gazem, który cię tak sparaliżuje, że nawet powieką nie ruszysz.
3: Ale szefie...
12: Nie przerywaj nim. Dostaniesz za to 50 tysięcy. Z facetem możesz zrobić, co zechcesz. Jestem pewien, że nie poleci na skargę do konduktora.
3: Ja.
12: Tylko uważaj na jego ręce. Jeśli ja zginę, to nie dostaniesz pieniędzy.
3: To za podróż. Dawaj pan te wszystkie czeki. Potem może być za późno.
12: No, dawaj. Masz, ale pamiętaj. Jeśli ja zginę, a ty... Dojedziesz żywy, to moi chłopcy znajdą ciebie na końcu świata.
3: Po co te groźby, szefie? Po co?
12: Oto draj. Ledwie mogę ruszyć ręką.
13: A, tuż mi, baryłeczko masła. Jesteś żywy? Czekasz na mnie, żyw?
14: O mój Boże.
13: Czekałem ja na ciebie. Myślałeś, żeś się wywinął. A ty tuż mi, tuż. I mój jesteś tylko mój.
15: A który to kulasek, chromy ten?
13: Aj, prawy jakby co, no pójdź mi, pójdź. Pulpeciku z wisienką. Moi braciszkowie to partacze, wszyscy.
14: Ilu was jest?
13: Jam jeden jedyny, rzetelny chętli. Ja i moja brzytwa. Lepsza niż samostrzały i strzykawki po próbu.
14: Zjeżdżaj stąd, gówniarzu.
13: Oj, rzetelny Hekli. Pamiętasz? Słyszysz? Kukułka. Ona moja siostra. Moja siostra, brzytewka tańcująca. Pójdź mi, pójdź.
16: pójdź. Usłyszysz, kuku?
1: Schowaj to i wynocha stąd. Zaraz będzie tu mój kumpel. Pokroi ciebie twoją własną brzytwą.
16: Ojojoj, twój brat na gumce. Moja siostra na gardle. Popróbuj jej, popróbuj, paszteciku złocisty. Lśniąca, bez skazy, na pluszowej poduszeczce gęsia główka.
3: Ja się chyba powieszę. Jeszcze jeden. Chodź no tu. Chodź no tu, syneczku, chodź. Oddaj mi to ostrze, no podobra ci.
16: Jego brat na gumce. Ostrze do ostrza. Scyzoryk i brzytwa, główka za główkę.
3: To jakiś szajbus szefie. No wyłoś to. Wyłoś to, już. Wyłoś to, już. No przebieraj nóżkami, przebieraj nóżkami.
16: Nie, dwie gęsie główki. Pluszowe poduszki?
17: Na co czekasz, goń go! Nie wróć mi przedział, dopóki możesz, goń go!
3: Wie pan, gdzie mam te pańskie rozkazy? O, torbę wyrzuciłem, jestem w porządku. Tego faceta musiałem zdrowo rąbnąć. A jakaś kobietka widziała mnie, jak uciekałem. Jestem spalony. I to na amen. Zatrzymujemy pociąg i ulatniamy się.
1: Chłopcze, ty nie doprowadzaj mnie do szału. Powiedziałem, że nie ma o tym mowy.
3: Pan zdaje się... rozum postradał. Jasne jak na dachu w słoneczny dzień, że uwzięła się na pana jakaś szajka. Za każdym razem, kiedy wychodzę, wchodzi tu jakiś facet. No pan i tak diabelne szczęście, że jeszcze pan żyje. Gdybym teraz nie wrócił, ten szajbus by... No... Poderżnąłby panu gardziołko. No chyba, że przyszedł, żeby pana dokładnie ogolić. Tego nie wiem.
1: Słuchaj, mówiłem, żebyś nie dowcipkował.
3: Ale ja nie...
1: Posłuchaj mnie, zjawiłeś się w samą porę. No. I zostanie ci to wynagrodzone. No. Teraz musisz dokończyć dzieła i załatwić go, rozumiesz?
3: Nie.
1: Bierz się do roboty, o pieniądzach porozmawiamy później. Leci, łap go.
3: Niech pan go sobie sam łapie. Ja wysiadam.
17: I niech pan mnie nie straszy, że chłopcy mnie wszędzie znajdą.
3: Za te pieniądze to ja sobie zrobię taką operację plastyczną, że rodzona matka mnie nie pozna. A poza tym wyjadę ze Stanów. I już.
1: Posłuchaj mnie, weź moją chustkę i zawiń sobie porządnie rękę.
3: Dziękuję.
1: Posłuchaj mnie, znajdą ciebie, choćbyś stał się murzynem. Przestań o tym myśleć. Możesz zarobić mnóstwo pieniędzy.
3: Moja głowa jest ważniejsza niż całe pańska forsa.
1: Przecież nie będę proponował ci całej forsy za jednego truposza. Zresztą ja nie mam tak dużo, jak ci się wydaje.
3: Nic mnie to nie obchodzi. Wystarczy mi to, co zarobiłem. Wystarczy.
1: Słuchaj, nie zapominaj, że cały czas dla mnie pracujesz.
3: Dobra, to od tej chwili rzucam tę pracę. I idę. Zatrzymuję pociąg i zwiewam.
1: Człowieku, nie możesz tego zrobić.
3: A co? Może pan mnie zatrzyma siłą?
1: Zastanów się, że to ci się opłaci. Przecież nie możesz zostawić mnie na prawie pewną śmierć.
3: A niby to kim pan dla mnie jest, co? Uważa pan, że ja z radością strzelam do ludzi? Pan mnie do tego zmusza. Grozi, że mnie wszędzie znajdą, jeśli się nie posłucham. Ja mam tego dosyć.
1: Kilka razy uratowałeś mi dzisiaj życie.
3: Oby.
1: Mogę ci się odwdzięczyć jedynie pieniędzmi. Proszę cię, żebyś zrobił to jeszcze raz.
3: Jeszcze raz. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Skąd pan wie, ilu ich jest? Może być i 10.
1: Czekaj. Ja przypomniałem sobie, że gdzieś mam schowaną zapalniczkę pistolet. Tu już nikt nie wejdzie.
3: Uśmiać się można. Tym to pan najwyżej dziecko przestraszy. Tak. Ile pan ma na koncie?
1: Co ja to dokładnie nie wiem. Około miliona.
3: A ile pan ma kont tu w Stanach?
1: Co? W Stanach? To tylko jedno.
3: Załóżmy, że to prawda. Wypisuj pan czek na ten milion. Ja ryzykuję głową, a pan tylko jednym kątem, tak. Będzie pan miał z głowy tego szajbusa i każdego następnego. Nie podejmuję żadnej dyskusji.
5: Dobrze, dobrze. Myślę, że to jest rozsądne wyjście.
3: Dla pana na pewno.
17: Niech pani tu nie wchodzi. Jeszcze krok, użyję broni. Ja nie żartuję.
18: Ależ Luigi, to ja, twoja Dora. Nie zabiłeś mnie, ja żyję. Nie poznajesz mnie?
17: Jaka znowu Dora?
18: Jak to jaka? Dora Heckley. Naprawdę mnie nie poznajesz? Zapalę światło, dobrze?
17: Nie zapalaj światła. Strzelę, jeśli zapalisz.
18: Ależ Luigi, nie przyszłam ciebie zabić. To już skończone. Wszyscy chłopcy siedzą przy barku i piją. Boby oczywiście też. Przypal mi papierosa i porozmawiajmy, dobrze?
5: Co? Wszyscy chłopcy...
18: Tak, mój drogi. Wszyscy chłopcy, którzy tak wstrętnie ciebie straszyli, siedzą teraz przy barku. Nie wierzysz mi?
17: Nie zapalaj światła.
5: Możesz usiąść.
18: Jak chcesz. Mogę nie zapalać światła. Ale możesz podać mi ogień, prawda?
5: Po co tu przyszłaś?
18: Och, mam ci wiele do powiedzenia. Nie jesteś ciekawy, jak to się stało, że jeszcze żyję?
5: Powiedzmy, że jestem.
18: Na pewno jesteś. Otóż któryś z twoich chłopców pomylił się. Zastrzelił moją siostrę bliźniaczkę. Bardzo ją kochałam, Luigi.
5: Zginie za tę pomyłkę.
18: To już twoja sprawa. Ty też się pomyliłeś. Nie ja wsadziłam ciebie do więzienia.
5: Nie ty? No to kto? Jak nie ty?
18: Ja ci nie powiem. Sam się dowiedz. Obawiam się jednak, że nic ci to nie da. Nikogo już nie zabijesz.
5: Poradzę sobie.
18: No chyba nie tak łatwo ci to pójdzie. Jak myślisz, po co urządziłam ten cały cyrk?
5: Nie mam pojęcia.
18: Brakowało mi twojego podpisu na czekach. Do tego jednego, jedynego banku. Wszystkie twoje konta tutaj i gdzie indziej jutro rano przestaną istnieć. Jesteś zrujnowany, Luigi. Daruj sobie epitety. Poza tym twoja posiadłość koło Cleveland płonie w tej chwili. Nie pozostanie ci nic. Absolutnie nic.
5: O, przyjdzie czas, że stanę na nogi, a wtedy...
18: Och, nudny jesteś. Za późno. Wkrótce umrzesz. Ze starości. Żegnam cię. Przyjemnej podróży. Możesz teraz spać spokojnie.
5: Tak to jest, kiedy zabija się swojego brata bliźniaka, żeby zająć jego miejsce.

0: Bracia i siostry. To było słuchowisko Adama Gałązki w reżyserii Henryka Rozena.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Naypyidaw, pusta stolica Birmy. Nowa stolica Birmy jest jedną z najbardziej tajemniczych stolic na świecie. Mało kto wie o jej istnieniu i nawet mieszkańcy tego azjatyckiego kraju nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zdecydowano się ją zbudować. Budowa miasta rozpoczęła się w 2002 roku w ścisłej tajemnicy przed innymi państwami i mieszkańcami kraju. Wyznaczono teren powierzchniowo 6 razy większy od Nowego Jorku. Założono, że ma się tu pomieścić wielomilionowa społeczność, która ma funkcjonować bez ścisku, jaki często panuje w ogromnych metropoliach. Ostatecznie jednak okazało się, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Ogromne, luksusowe hotele niczym z Las Vegas, lecz świecące pustkami. Przygotowane na gigantyczne korki 20-pasmowe autostrady, na których próżno szukać samochodów. Największe w całej Azji Południowo-Wschodniej zoo, odwiedzane głównie przez jego pracowników. Tak obecnie wygląda metropolia. Gdy już wybudowano większość ogromnych rezydencji, gigantycznych dróg i monstrualnych hoteli, przyszedł czas na przeniesienie stolicy. Miasto podzielone zostało na kilka stref, mieszkalną, hotelową czy rządową. Kolor dachów budynków świadczy o randze społecznej zamieszkałych w nich lokatorów. Obiekty z zielonymi dachami należą do ministrów rolnictwa, a niebieskie przyporządkowane są pracownikom Ministerstwa Zdrowia. Krawężniki świecących pustkami ulic pomalowane są na biało-czerwono, niczym na torze wyścigowym. Wszystko jest niewyobrażalnie wielkie. Ronda, budynki, bramy, pomniki. Ogromne hole luksusowych hoteli mienią się we wszechobecnym złocie i jedyne, czego im brakuje, to przyjeżdżających gości. Przystanki autobusowe, których pozazdrościłaby niejedna metropolia, stoją samotne i nie funkcjonują. Ale dlaczego w stolicy nikt nie chce mieszkać? Przyszłych mieszkańców odstraszają głównie wysokie ceny nieruchomości oraz paradoks, że stolica jest pusta, bo nikt nie chce w niej mieszkać, a nikt nie chce w niej mieszkać, bo jest pusta. Aktualnie stolica jest głównie atrakcją turystyczną oraz siedzibą rządu i różnych urzędów.